Posłów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę.
3: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Bon Ton Radio.

0: Reklama. Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Mon.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
3: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Serce pasterza. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część czwarta.
1: A może powiedzcie wszystkim jeszcze, jak wygląda plan dnia pasterza? Na wypasie.
2: No
1: Staszek, ja. O której, ale w maju jak wygląda?
3: No i tak, coś i po trzeciej, no. Pół do czwartej trzeba wstać, no i stoi.
4: Ten, co pilnuje,
5: wgania łowce do kosora. Oni przyjeżdżają.
3: No, a ten basa zaś musi też stanąć,
5: no,
3: w ognisku łospolić tam, wodę naloć do kotlika, przygotować, no i resztę jadą doić.
6: A jak długo trwa dojenie takiego stada? Ile czasu?
5: To godzinę ponad trochę. Na wiosnę dłużej, nie? No bo mają więcej mleka.
1: No i na wiosnę trzy razy nawet chyba, nie?
5: Trzy razy doimy.
6: A co robicie z tym mlekiem?
5: Co robią?
3: Łosypki.
5: Łosypki se.
3: Syry, łosypki.
5: Brędzę płata z tego, nie? No, no takie różne smakowe. No.
7: A czym się osypek od brędzy różni?
5: Brędza jest zmielona, mielony ser. Jest bunt. On potem kwaśnie i mieli się go i smaruje się go po kanapce. Nie kraje, bo smaruje, nie? Bo...
7: A co to jest bunt?
5: Bunt to jest ser. U nas sery niektórzy nazywają bunt. Odpoczywać się.
6: Tego noza?
3: Katem nos.
5: Tu, krzewma.
6: Karol?
3: No, dajcie tego noza. No, to jest łowcy.
5: Takie coś się wyrobią.
3: Takie
5: się robią.
6: A wy jecie sami?
1: Dobra.
3: Macie
1: dość już, nie?
3: To jest łowcy. Łosypek.
6: Prawdziwy.
3: No, prawdziwy.
6: Macie dość.
3: To jest takie łosypki.
6: Piękny.
8: Najważniejszą rzeczą dla owcy jest to, aby pasterz był przewidywalny. I dla owcy pasterz, który jest przewidywalny, to jest taki, któremu ona ufa i któremu wierzy i za którym podąża bez szemrania, bez ociągania się, bez jakichś własnych pomysłów. Owce, podobnie jak ludzie, są bardzo różne i przez te 6 dni widziałam wszystkie możliwe odcienie i kategorie zwyczajów, specyficznych upodobań, charakterów, ale też historii, bo owce też mają swoje historie, które powodują, że są jakieś. I to pięknie zauważyliśmy piątego dnia, właściwie już na takim finiszu odcinku całego, tego sześciodniowego, piątego dnia rano w naszym stadzie pojawiły się 4 nowe owce. Dlatego, że na trasie w pewnej miejscowości jakiś gospodarz, który bardzo dobrze zna tutaj Szczechowiczów, poprosił, żeby zabrać jeszcze jego 5 owieczek w ten redyk. Krótka trasa została do przejścia, więc zabierzcie. No i zabraliśmy te owce. No i 4 owce z tych 5 dość dobrze weszły w to stado i zaczęły ładnie iść i tak było widać, że no podążają. Natomiast jedna z tych owiec, najstarsza, no zachowywała się przedziwnie. Chodziła 30-40 metrów za stadem, rozglądała się na boki, w ogóle nie jadła prawie. Zatrzymywała się, patrzyła do góry, na boki, za siebie. I wiesz, jak 50 raz biegniesz za taką owcą, żeby ją zagonić do stada, to już w pewnym momencie już masz dość. I tak rozmawiałam właśnie z Krzysztofem o tej owcy i się śmialiśmy trochę. No muszę powiedzieć z przykrością, że no już mieliśmy dość tej owcy i traciliśmy cierpliwość. I tak się trochę śmialiśmy z niej, czy ona jest pełnosprawna intelektualnie, ta owca. No bo dlaczego ta jedyna, po prostu dlaczego ta jedyna no nie może w jakiś sposób dołączyć tego stada? No ile razy możemy po nią wracać, wiesz, nie? Ona nie potrafiła przejść jakiejkolwiek przeszkody. No, no była prosta rzecz, przejście przez rów, 2 metry, a ona nie mogła w to trafić. No i mówimy Staszkowi, który większą część tego rydyku właśnie prowadził te owce, o tym właśnie przypadku i się śmiejemy, że być może to jest owca, która ma jakieś ograniczone zdolności intelektualne. A Staszek, który ma doświadczenie kilkudziesięciu lat, bo od dziecka uczył się od swojego ojca seniora właśnie pasterstwa, popatrzył na tą owcę i powiedział tak. Posłuchajcie, to jest owca zagrodowa. Ona nigdy nie była na wolności. Ona zawsze dostawała gotowe jedzenie w postaci suchego, spleśniałego siana. I ona się tak zachowuje, ponieważ ona pierwszy raz w życiu w ogóle wyszła poza swoją zagrodę. Pierwszy raz w życiu może sobie wybrać, co będzie jadła i wybiera sobie ze świeżych rzeczy i nie wie, co wybrać, bo nie wie, co jest dobre, bo już nie pamiętała, jak to jest. No i tak z nią będzie. No i naszą radością było to, jak 6 dnia owca chodziła za nami 5 metrów. a nie 20. Więc to wiesz co, to jest taka piękna historia właśnie o tym, jak nie wolno nikogo skreślać. Ale trzeba naprawdę, zanim się człowieka oceni, trzeba poznać historię. I dopiero jak poznaliśmy tą historię tej owcy, tej z piątego dnia właśnie, no to ja zrozumiałam, że to stado to jest po prostu organizm, w którym się wszystko dzieje. Ale mimo wszystko tam nie ma agresji w ogóle w tym stadzie. Tam nie ma agresji. Owce, to co powiedział mi Staszek, co było niezwykłe, powiedział, że to jest niezwykłe, że w stadzie owiec nie ma wykluczania się nawzajem. Tam jednak stado jest takim organizmem, który się akceptuje, który się wspiera.
2: Łapca ładnie podsywają, nie? Jest taki okres pół godziny, nie? I musi łapca ładnie podsunąć.
3: Tam była fajna trawa, popasły się.
2: Popasły się. One też muszą ładnie podsunąć. To one nie jest takie, że ona non stop bije. Ona też musi... Taki człowiek, no zjeł obiad, to też kiedy se legną, nie? Na chwileczkę choć.
7: Jedne stoją, drugie leżą.
2: No, to różnie ładnie podsywają owce.
4: Jak chcą, nie?
7: No i co, jest ta twoja ulubiona gdzieś tutaj?
4: Jest.
7: Gdzie?
4: No nie wiem, co ją widzicie. Widzicie? Jak jest tam biało, nie? Łowca.
7: Ta, co stoi taka w
4: No. I tam za nią widzicie taką jasną, siwą?
7: No.
4: No to ta moja.
7: Bo tamta jest taka szara następna, a to przed tą szarą, tak, stoi? To teraz się
4: O, ta, no.
7: Fajnie. A dlaczego tak ją lubisz, tą szarą swoją? Co w niej takiego jest?
4: Ja ją se kupił. Ona mi się podobała u jednego gospodarza. To za se ją wziął.
7: I za swoje pieniądze ją kupił?
4: No, za swoje.
8: Myślę, że to co innego się gdzieś we mnie pojawiło, to że jakby zrozumiałam, że kochanie ludzi, których ci powierzono, jest najważniejszym zadaniem. I popatrzymy na biznes. To się w ogóle nie używa słowa miłość, to jest zakazane, to jest takie tabu, wiesz, nie? Ja bym chciała to tabu trochę, wiesz, zdjąć, nie? Bo na rozmowach rekrutacyjnych właśnie tak zdałam sobie sprawę z tego, to też mnie skonfrontowało, że powinno być takie pytanie do potencjalnego kandydata do rady nadzorczej na przykład, czy pan kocha ludzi, nie? Więc mnie to też skonfrontowało, że oczywiście ja jestem ludziolubem i wiedziałam, że jestem ludziolubem, jak jechałam, prawda, na ten redykt, ale lubię ludzi. A kochać ludzi to jest zupełnie coś innego, bo pasterz, gdyby tylko lubiał owce, to zostałby hodowcą. Ale ze względu na to, że on kocha to wszystko, co jest w pasterstwie i kocha w tym owce, dlatego jest skłonny do takich poświęceń. Jakby nie masz tej miłości do ludzi, to się nie poświęcisz im, nie weźmiesz pełnej odpowiedzialności, tylko weźmiesz częściową odpowiedzialność za nich i za sprawy. I to zmienia całkowicie kształt przywództwa. Natomiast jak jest tam miłość, to nagle się okazuje, że masz większą pojemność na wysiłek, możesz więcej unieść, możesz więcej wziąć odpowiedzialności, zaczynasz mieć większe zaufanie do ludzi. Oczywiście przeżywasz też frustrację, rozczarowania i masz biznę, jasne. Pasterstwo nie jest różowe, to nie jest like a Barbie, tak, gdzie wszystko jest zawsze super. Też są rozczarowania, też są sytuacje trudne, kiedy trzeba rozstać się z owcą, która po prostu no, nie funkcjonuje w stadzie i nie prosperuje i obciąża innych. I wtedy trzeba oczywiście rozwiązać ten problem. Tak? No, takie sytuacje też są i też mi to opowiadali. Więc to, ta druga konfrontacja to jest konfrontacja właśnie w obszarze tego, co znaczy tylko lubić ludzi, a co znaczy kochać ludzi i z tego miejsca kochania ludzi przewodzić. To kolejna rzecz to jest to, że konfrontuję bardzo mocno chociażby ten aspekt, że w pasterstwie nie jesteś właścicielem ludzi, nie jesteś właścicielem ziemi, nie jesteś właścicielem owiec, nie jesteś właścicielem niczego. I to, co oni mówią, wiesz, jak nie jesteś właścicielem, znaczy, że musisz jeszcze bardziej zadbać. A my w tym kontekście biznesowym mówimy odwrotnie. To są moi ludzie, to są moje etaty. Nie? Mam tyle i tyle ludzi zatrudnionych u mnie. Nie? A to nieprawda, to nie są nasi ludzie. To są ludzie, których nam powierzono z jakiegoś powodu. Naszą odpowiedzialnością jest sprawić, aby oni zrealizowali jakby maksymalnie to do czego są zatrudnieni, do czego są powołani i mamy tworzyć im warunki. To jest to.
7: A jak się zachowuje owca, która zaczyna chorować? Jak się zachowuje w stadzie?
2: To się nie pasi.
7: Nie pasi.
2: No pierwsze co tu one się pasą wszystkie, a to się już nie pasie. I już w tej patrzy, widzi sponizę. A hop, co się tej łowcy już zaczyna dolegać, nie? No bo się nie pasie, nie?
3: No i jaś trzeba zaszczyki dać, lekarstwa podać jej.
8: I jak rozmawiałam w trakcie tych 6 dni ze Staszkiem, z Tadeuszem, z Krzysztofem, to tak wyraźnie słyszałam, że dla nich wolność w pracy pasterza jest tym, co najbardziej ich pociąga w tej pracy. I jak pasterz idzie przez wsie, przez góry i widzą go mieszkańcy, turyści, to dlaczego ludzie zatrzymują się i tak po prostu uśmiechają się do tego widoku pasterza z owcami i niektórzy robią zdjęcia, niektórzy robią filmy, ale wszyscy po prostu mają bardzo pozytywne uczucia, dlatego że widzą w tym wolność. I ludzie tęsknią za wolnością i poszukują tej prawdziwej wolności całe życie. I to podobnie jak owce. Owce też kilka miesięcy swojego życia zawsze czekają na ten moment wyjścia. Oczywiście boją się, nie wiedzą, czy dadzą radę. To jest 6 dni, to jest 150 kilometrów. Ja sama ledwo dawałam radę owce po zimie. Też mimo tego, że one są stworzone do takich podróży, bo to jest polska owca górska, która ma w swoich genach i DNA bieganie po górach. No ale jednak one po zimie no, troszeczkę są słabsze. No ale tutaj, żeby do tego terenu dojść, do tej Soblówki i spędzić tam 6 miesięcy wspaniałych aż do połowy października, bo te stado wraca dopiero w połowie października, no to trzeba jednak tego wysiłku dać siebie dużo i pokonać trochę różnych obaw. Ale idą w ten redyk, bo tęsknią za tą wolnością i wiedzą, że do tej wolności ten pasterz im ich doprowadzi. I zresztą, gdybyś ty zobaczył ostatni odcinek przed Soblówką, jak wyglądał. Ja po prostu żałuję, że ja nie nagrałam już, bo ja nie miałam baterii już w telefonie w tego dnia niestety, ale posłuchaj, owca rozpoznaje, że to już jest ostatni odcinek, te, które chodzą regularnie, bo one chodzą w kwietniu i w październiku, nie? Więc jakby te, które chodzą regularnie w któryś rok, no to one rozpoznają, że to zaraz jest ich ten raj, nie? Więc po prostu słuchaj, nagle stado zmienia kierunek, samo się steruje, słuchaj, zaczynają podchodzić w prawo, w lewo i do góry. Ja mówię, Staszek, one ci skręcają. A on mówi, no bo tam mamy iść, nie? Czyli zobacz, na ostatnim odcinku pasterz odpuszcza już prowadzenie, bo widzi, że one już wiedzą, gdzie iść. I on sobie tam z boku idzie już tam w ogóle wolno sobie szedł, przecież on szedł wtedy 20 kilometrów już, nie? Z tego dnia, albo i więcej, słuchaj. I przez 6 dni, nie? Więc przejmują dowodzenie, kontrolę przejęły, poszły, słuchaj, my tylko tam za nimi, wiesz, gdzieś tam z boku. No i wbiegły na tą swoją ukochaną polanę, na Soblówkę. Na tej Soblówce oczywiście jest ich dom i z tej Soblówki one codziennie sobie wyruszają na takich 6 różnych wzgórz, bo tam właściwie już za tym pasmem jest Słowacja już, także, ale teren jest ogromny i naprawdę fantastyczny dla owiec. Bardzo taki rozległy teren, niewielka liczba domostw w ogóle, więc tam te miejsce jest świetne do wypasu, no i obok są te szlaki turystyczne na tą górę wielką rycerzową, nie? Także super.
7: No a jak, gdzie piją owce?
3: No to w Płetycku się napiją. Mają, w Płetycki mają. Jak rano rosa jest, one tą trawę jedzą z rosą. No to się im tak płetę nie chce pić. A teraz tak mało owce już piją. W lecie, kiedy tak upałe są po 30 stopni, no to... To tutaj się idzie po i wybiera się im taki teren, co by się... Dużo wody jest, więcej. One sobie tak przechłodzą, zaj się napiją, zaj się popasą. Aj se legną. No i też, no i wełna i chroni, nie? Przed dyscymi, przed słonkiem i chroni, co by i nie przypoliło, nie? W lecie, tak, teraz, no to zaś nie, ale przed dyscymi chroni, to dys to tam do skóry nie dochodzi.
7: Ma swoją temperaturę.
3: No, jak leje, to one są właśnie takie łowce, widzisz? Tak, jak tu widzisz, no. Leje dys i ona se płyta, to woda se skapuje, tu se skapuje, tu se skapuje. Tam troszeczkę jakłeczkę dojdzie tam do skóry, nie? Bo jak już mocno leje, to zaś się oczepią i znowu to woda skapuje. Czy jak jest ciepło, to jest upałe, to tak samo i kto wełna chroni, płyt słonka.
4: To czasami to one się chowały, nie?
3: A reszta jak jest gorąco, tak po 30 stopni i coś, to, no to się idzie w takie tereny, a jest więcej cienia, nie? Dużo wody, żeby se zaś popijały, popasą się, zaś se do cienia wlezą. No bo nie będzie z nich, jak słonko świeci 30 stopni, no to nie będzie z nich trzymał na słonku całe co, nie, no bo to, no składa, no. Stój zej ty, w słonku.
0: Była to 4. część reportażu Serce Pasterza. Do wysłuchania piątej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
9: Ukraina proponuje zawieszenie broni. Trwa misja amerykańskich wysłanników. Kolejny wypadek polskiego autokaru na autostradzie na Węgrzech. To może być hit przyszłych wakacji nad morzem. Puck szykuje wyjątkowe przeżycia dla turystów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Wczoraj mieszkańcy stolicy Ukrainy 5 razy musieli schodzić do schronów w związku z alertami przeciwlotniczymi. Dziś do Kijowa, prosto z Moskwy, mają przyjechać z misją pokojową wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa. Po wypadku kolejnego polskiego autokaru na Węgrzech wszyscy pasażerowie są w dobrym stanie i zdrowiu, zapewnił Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
10: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
9: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granicy ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą, a następnie wjechała w niego węgierska ciężarówka. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Najstarszy słowiański port bałtycki szykuje nową atrakcję turystyczną. Puck chce jeszcze bardziej chwalić się swoją historią, mówi burmistrz miasta Hanna Pruchniewska.
11: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam pod dnem jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
9: Słowiańska łódź ma być gotowa w przyszłym roku, a proces jej budowy będzie można obserwować z bliska w specjalnym szkutniczym namiocie. Polskie siatkarki uległy Włoszkom 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy i dziś Polki zagrają o brązowy medal. Chorwacki pomocnik Luka Modrić pozostaje w grze, mimo że za 3 dni skończy 41 lat. Dla profesjonalnego piłkarza to czas na emeryturę, ale Modrić postanowił grać dalej w reprezentacji Chorwacji, a także we włoskim klubie AC Milan. Występy w Mediolanie były jednak do przewidzenia. Teraz Luka Modrić zadecydował, że jesienią zagra także w chorwackich barwach mecze Ligi Narodów.
12: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA. Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
9: Zachmurzenie dziś duże z większymi przejaśnieniami. Po południu więcej rozpogodzeń. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a burze na północnym wschodzie. Natomiast najpogodniej na południowym zachodzie. Na termometrach dziś od 16 do 20 stopni maksymalnie.
12: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
13: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
0: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: wczoraj Moskwa, dziś Kijów trwa misja wysłanników Donalda Trumpa. Wichura na dożynkach w Reczu, jedna osoba w stanie ciężkim. Iga Świątek wywalczyła czwartą rundę US Open, ale sama przyznaje, że musiała walczyć o każdą piłkę. Agnieszka Trojanowska, WIS. 3 godziny rozmów z Putinem, dziś rozmowy w Kijowie z Żeleńskim. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner kontynuują swoją misję pokojową. Wczoraj w Moskwie, dziś w Kijowie prowadzą rozmowy na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Wczoraj dziennikarze byli obecni tylko na początku spotkania i śmiało można wysnuć wniosek, że przebiegało ono w dobrej atmosferze.
1: Przede wszystkim prezydencie Putin, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Siedzieliśmy przed chwilą na zewnątrz, rozmawialiśmy, że kiedy przyjdziemy na emeryturę, będziemy mieli mnóstwo niesamowitych historii i wspomnień, a te z tego spotkania będą na samym szczycie.
0: Mówił na spotkaniu Steve Witkoff. Amerykańska strona jak na razie nie odniosła się do 3-godzinnych rozmów na Kremlu. Zrobił to doradca Putina Jurij Uszakow. Przekazał, że rozmowy były owocne dla obu stron. Zapowiedział, że rosyjsko-amerykańskie spotkania będą kontynuowane zarówno w formacie rozmów prezydentów, jak i także za pośrednictwem negocjatorów. 4 osoby ranne na dożynkach w Reczu w zachodniopomorskim. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. To 44-letni mężczyzna, który śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala. Wszystkiemu winien jest wiatr, wichura, łamała gałęzie i przemieszczała przedmioty zgromadzone na dożynkach zorganizowanych w Parku Miejskim w Reczu. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Czeszką Marię Buskową, rozstawioną z numerem 25. To było wymagające spotkanie, przyznała po nim polska zawodniczka.
2: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi, dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany, po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym, cały czas trzeba było walczyć.
0: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Quinwen Zeng. A jeszcze dziś polskie siatkarki zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy. Wczoraj Polki uległy Włoszkom. Spotkanie skończyło się wynikiem 1-3.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Silny wiatr także dziś, poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu większe rozpogodzenia, miejscowe przelotne opady deszczu, burze możliwe na północnym wschodzie, a na termometrach od 16 do 20 stopni.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl

0: Reklama.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
3: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
4: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
3: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
4: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
3: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
4: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
2: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
5: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
7: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Hełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej, rajstop i skarpet.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
5: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
0: Reklama.

0: Władimir Putin przyjął amerykańskich negocjatorów w Moskwie. Polskie siatkarki grają dziś o brąz Mistrzostw Europy. W grze jest także Iga Świątek w US Open, przeszła do kolejnej rundy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczere i konstruktywne rozmowy, tak piszą Amerykanie i Rosjanie o spotkaniu specjalnych amerykańskich negocjatorów z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Steve Witkoff i Jared Kushner wczoraj przez ponad 3 godziny rozmawiali na Kremlu z prezydentem Rosji, a dziś obaj panowie w Kijowie spotkają się z Władimirem Zełenskim. Dalej nie ma jednak porozumienia w sprawie aneksji ukraińskiego terytorium. Rosja chce całego Donbasu, Ukraina nie zamierza nikomu oddawać bez walki swojej ziemi. Po południu ukraiński prezydent ma przedstawić szczegóły negocjacji z amerykańskimi negocjatorami. Jeśli i tym razem nie uda się osiągnąć porozumienia, to kolejne podejście do negocjacji odbędzie się dopiero wiosną. Polskie siatkarki musiały uznać wyższą formę Włoszek, które są mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi. Wczoraj Polki przegrały z Włoszkami półfinał. Dziś na Mistrzostwach Europy powalczą więc o brązowy medal z reprezentacją Serbii, o czym Błażej Kulesza.
1: Serbki wyraźnie przegrały 0-3 z gospodyniami turnieju Turczynkami, a Polki tylko w jednym secie wygranym do 21 potrafiły nawiązać równą walkę z drużyną numer 1 na świecie, czyli Włoszkami.
2: Zmęczenie było widać u nas w każdym elemencie.
1: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan drużyny.
2: Dużo wyciągniemy lekcji, wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
1: Czasu na zapomnienie o porażce i przygotowanie się do ostatniego meczu Polki będą miały mniej. Stojące po drugiej stronie siatki Serbki są gwarantem, że nie będzie to wcale łatwy mecz.
0: Mecz Polska-Serbia rozpocznie się o 15:00, 3 godziny później finał Turcja-Włochy. Dzień odpoczynku ma dziś Iga Świątek, która późnym wieczorem czasu polskiego awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku, wygrywając po wyrównanym meczu z Czeszką Marią Buskową.
3: W sensie na pewno się zmęczyłam, ale mam dzień przerwy i mogę się spokojnie zregenerować. Tak czy siak był to mecz dwusetowy, faktycznie długi, jak na te 2 sety, no ale cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
0: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Quyen Wen Zheng.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Mamy chłodny i wietrzny początek dnia. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Dopiero po południu czekają nas większe rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a burze na północnym wschodzie. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 do 20 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrabkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
4: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Robię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterm.info.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
3: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska specjalna strefa ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
4: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
7: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
0: Reklama.
4: Słuchacie.

0: powstrzymania od ataków deklaruje Ukraina. Rozmowy o pokoju trwają. Woda wróciła do kranów w Komorznie. Truciciel poszukiwany. O meczu na Maxa na US Open mówi nam Iga Świątek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do jutra powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Dziś z wizytą w Kijowie po rozmowach w Moskwie mają być wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Woda wróciła do kranów niemal po pół roku w Komorznie na Opolszczyźnie. Na razie wodociągi dostarczają czystą i przebadaną wodę do prawej strony miasta. Lewa strona wciąż musi korzystać z beczkowozów. Sprawcy, który wiosną wprowadził do wodociągu truciznę, grozi kara do 8 lat więzienia. W kwietniu w wodzie wykryto środek owadobójczy zakazany do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Śledczy wciąż ustalają winowajcę. Zatonął irański tankowiec zaatakowany przez Amerykanów w Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Mistrzyni olimpijska w boksie Irlandka Katie Taylor zakończyła swoją niezwykłą karierę pewnym zwycięstwem nad dotychczas niepokonaną francuską Florą Pili. Wczorajszą ich walkę na stadionie Croke Park w Dublinie obejrzało 80 tysięcy kibiców. To było wielkie tenisowe show, a jego autorkami Iga Świątek i Czeszka Marię Buskowa o wczorajszym spotkaniu na US Open Błażej Kulesza.
1: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Buskowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
2: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową.
1: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100%, nawet broniąc setbola.
2: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
1: W 1/8 finału US Open Polka zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qin Wenzhen.
0: Świątek przed spotkaniem z Chinką jeden dzień przerwy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Spore zachmurzenie dziś w całym kraju, dopiero po południu miejscami się rozpogodzi. A póki co przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze. Na termometrach od 16 do 20 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Witamy po wakacyjnej przerwie. Marcin Petruk, rozpoczynamy kolejny sezon instrukcji przetrwania. Dzisiaj Damian Grzywna poopowiada nam, jakie są zasady biwakowania zgodnego z przepisami. Zanim jednak o tym, to wcześniej kilka słów o programie Lasów Państwowych, który w ostatnich latach cieszy się dużym zainteresowaniem miłośników outdooru, czyli oczywiście Zanocuj w lesie. Jakie są jego cele?
2: Ogólne założenia programu Zanocuj w lesie są takie, że każdy może przenocować w wyznaczonym do tego miejscu na terenie Lasów Państwowych. Nadleśnictwo chce w ten sposób popularyzować biwakowanie, chce popularyzować turystykę leśną i ogólnie turystykę na świeżym powietrzu. Formalnie wygląda to tak, że w takim miejscu można zanocować maksymalnie bez żadnego zgłaszania i informowania nadleśnictwa 9 osób. I te 9 osób może to robić przez 2 dni, czyli przez 2 dni możemy sobie, tak roboczo mówiąc, biwakować bez żadnych dodatkowych formalności, bez zgłoszenia, bez niczego takiego. Oczywiście lepiej jest tam gdzieś tam, mimo wszystko, jeżeli planujemy faktycznie biwakować już tam stricte w lesie, nie w jakiejś takiej przestrzeni, powiedzmy sobie szczerze, zagospodarowanej przez nadleśnictwo, zawsze lepiej jest ich powiadomić. Niemniej jednak oficjalnie nie musimy. Teren wyznaczony tego programu jest zwykle w taki fajny sposób, że gdzieś tam w okolicy mamy czy jakiś parking leśny, czy inną infrastrukturę pozwalającą na przykład zostawić wygodnie samochód. Mało tego, bardzo często niedaleko takiego terenu, który jest wyznaczony, no bo to nie jest tylko teren, powiedzmy sobie szczerze, z infrastrukturą, to jest także las, ale bardzo często wokół takiego terenu, który jest wyznaczony, albo przy takim terenie znajduje się jakaś infrastruktura właśnie biwakowa w postaci na przykład wiaty, składu drzewa, miejsca ogniskowego, prawda, czy nawet jakiejś tam szczątkowej toalety, czy wyznaczonego miejsca na śmietniki. Także jeżeli idąc takim tropem dotyczącym taniej turystyki, czy taniej formy biwakowania, czy też po prostu jakiegoś takiego bardzo budżetowego wyjazdu na świeżą naturę bez konieczności rezerwacji domków czy innych, prawda, ośrodków, które pozwalają nam za grube pieniądze cieszyć się naturą, no to tutaj las wychodzi do zwyczajnego zjadacza chleba, czy też do każdego człowieka w ten sposób, znaczy Lasy Państwowe, nie las, że możemy przenocować w zgodzie z naturą i oczywiście na jej łonie całkowicie za darmo, wystarczy troszeczkę chęci.
1: W Chełmie również takie miejsce do zanocowania w lesie jest dostępne, dokładnie znajduje się ono w lesie Borek. Pamiętajmy tylko, żeby korzystać z niego z szacunkiem do natury, bo to my jesteśmy w niej gościem. Biwak na świeżym powietrzu to odpoczynek, ale też jedzenie, niekiedy do przygotowywania samemu. Jak i czy w ogóle można to robić w lesie? O tym powiemy po przerwie.
0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk. Bonton.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Witamy ponownie, Marcin Petruk, a w eterze Damian Grzywna. Idąc na spacer do lasu, czy urządzając biwak, zawsze mamy coś do jedzenia. Ale jak to jest z gotowaniem w takich warunkach?
2: Otóż ogólnie rzecz biorąc, jest tak, jak już wielokrotnie mówiliśmy, że jest za

0: musimy je najnormalniej w świecie przywieźć ze sobą. Ewentualnie, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli znajdziemy jakiegoś suszka, czy oczywiście bez niszczenia przyrody znajdziemy coś, co i tak leży i się przewraca i gdzieś tam to sobie przytniemy jakąś piłką, czy też porąbimy jakąś siekierką, którą sobie dostarczymy, prawda, tak już biwakowo, to umówmy się, że jeszcze nigdy nie spotkałem się z tym, że ktoś mi głowę za coś takiego urwał. Także tutaj no, wystarczy podchodzić do tego ognia bardzo mocno zdroworozsądkowo, ale znów, to, że nie możemy rozpalać ognia, nie oznacza wcale, że musimy się pożegnać z ciepłym posiłkiem, no bo nikt nam nie zabroni na przykład podgrzać sobie posiłkę za pomocą podgrzewaczy chemicznych, czy nawet jakichś kuchenek turystycznych, takie, które są bardzo łatwo i bardzo tanie dostępne, prawda, takie przenośne kuchenki, nawet jednopalnikowe, malutkie, leciutkie, sam taką mam, turystyczne, prawda, na kartusze gazowe. Tylko, że znów, zdroworozsądkowo z tym wszystkim, jeżeli używamy takiego ognia, mimo wszystko to jest ogień, prawda, jesteśmy w terenie, który jest poniekąd, jeżeli oczywiście jest sucha ściółka, no to może być łatwoparny i można bardzo łatwo narobić jakiegoś tam dużego problemu sobie. Także, tak jak mówię, zdroworozsądkowo, jeżeli korzystamy z tej kuchenki, korzystajmy z niej w taki sposób, że najnormalniej w świecie zwracamy na nią uwagę i nie zostawiamy jej po prostu sobie samopas, prawda? Druga rzecz jest bardzo ważna, taka, że starajmy się nie korzystać z kuchenki w okolicy, gdzie znajdują się młodniki, czy po prostu jakieś niskie drzewostany, żeby tego nie osuszyć, żeby ten gaz z tej kuchenki, prawda, to wszystko, co się z niej wydobywa, tym drzewom nie przeszkadzała rosnąć i nie przeszkadzała tej naturze w funkcjonowaniu. Także tak jak mówię, jeżeli chodzi o program Zanocuj w lesie i gotowanie ewentualne, czy też jakieś przygotowanie sobie ciepłego posiłku, no to ja tutaj nie widzę jakichś takich specjalnych obostrzeń związanych z czymkolwiek innym niż tylko zdrowy rozsądek normalnego użytkownika terenu niezurbanizowanego, czy użytkownika przestrzeni, prawda?
1: Wyprawa outdoorowa to często również okazja, żeby zabrać ze sobą pupila, a osoby promujące taką formę aktywności w sieci nierzadko także mają takich towarzyszy. Jak się o niego zatroszczyć w leśnych warunkach? Kilka porad w tym zakresie pojawi się za kilka minut.
2: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk. Słuchacie Bonton.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Jesteśmy z powrotem i kontynuujemy temat outdooru jako formy rekreacji. Jak odpoczywać w naturze ze zwierzakiem, przede wszystkim z pieskiem, żeby była to przyjemność również dla niego.
2: W przypadku psów, kotów i no ogólnie rzecz biorąc wszystkich zwierząt domowionych, lasy państwowe w swoim regulaminie nie zabraniają zabierania oczywiście ze sobą pupila na taki nasz biwak. Pamiętajmy jednak o tym, żeby takiego pupila trzymać cały czas gdzieś tam na smyczy, trzymać go cały czas przy sobie i powiedzmy sobie szczerze pod kontrolą. Tak samo pamiętajmy o tym, że mimo wszystko po takim pupilu posprzątać, no bo zwierzę to zwierzę i my jesteśmy za nie odpowiedzialni, prawda? A mimo wszystko ktoś, kto przyjedzie po nas, no niekoniecznie chce oglądać nieczystości, które po sobie pozostawiliśmy. No to dotyczy w ogóle sprzątania po sobie, o którym jeszcze za chwileczkę powiemy. Ale wracając do tych naszych zwierzaków, pamiętajmy również o tym, że taki zwierzak domowy nie jest przystosowany, nie jest przyzwyczajony bardzo często do przebywania w terenie niezurbanizowanym, w terenie, gdzie bardzo wiele rzeczy na niego oddziałuje, gdzie czuje dużo więcej zapachów całkowicie często nieznajomych, no bo jeżeli powiedzmy sobie szczerze, piesek czy kotek jest tylko i wyłącznie takim kanapowym towarzyszem, a mianowicie śpi sobie gdzieś tam na kanapie i wyjeżdża rowerkiem na spacer w koszyku, czy gdzieś tam zna tylko i wyłącznie taki chodnikowy świat, a my go raptem rzucimy w wir naszej nowej pasji w postaci biwakowania i outdooru, czyli pojedziemy do tego lasu, skorzystamy sobie z tego programu, o którym mówimy w tym dzisiejszym odcinku, no to tam te wszystkie zapachy, te wszystkie rzeczy, z którymi on się spotka, będą dla niego całkowitą nowością i to jest tak samo jak my w sensie ludzie trafiamy do nowego jakiegoś miejsca, całkowicie nam nowego, całkowicie nam obcego, który być może niekoniecznie się nam wcale podoba, bo to, że my się dobrze bawimy, nie znaczy, że nasz publik się dobrze bawi. To może nastąpić coś takiego jak jakieś tam przebodźcowanie, może nastąpić coś takiego jak jakaś tam forma nawet stresu i teraz taki pupil najnormalniej w świecie, w nocy, oczywiście mówię tutaj o opuszczeniu go na wolność całkowicie, niech sobie piesek pobiega, może gdzieś tam pobiec za zapachem, może pobiec za dźwiękiem, może pobiec za czymś takim najnormalniej w świecie. Taka nasza wyprawa, taki nasz biwak z fajnej przygody skończy się na tym, że będziemy poszukiwać pupila i albo go znajdziemy, albo go nie znajdziemy, no bo mimo wszystko, mimo że te tereny wyznaczone przez lasy państwowe są przygotowane tak, żeby nikomu nie stała się żadna krzywda, gdzie tam jest powiedzmy sobie szczerze bezpiecznie, no to i tak mimo wszystko las ma swoje prawa i nawet jednym z praw jest to, że bardzo łatwo, naprawdę bardzo łatwo jest, nawet będąc psem, nawet będąc zwierzęciem, w takim lesie zabłądzić i po prostu pogubić te zapachy, które ten pupil zna i za którym będzie dążył, a mieć tylko i wyłącznie gdzieś tam w nawigacji swojej takiej wewnętrznej to wszystko, co go otacza. Także no po prostu, tak jak się mówiłem kilka razy już o różnych rzeczach dotyczących tego nocowania w lesie, podchodźmy do tego zdroworozsądkowo i pamiętajmy o tym, że ten pupil może nam towarzyszyć, że to jest na pewno bardzo fajna sprawa, ale gdzieś tam powolutku sobie w to wdrażajmy, może na początku jakimiś spacerami do lasu, może na początku jakimś bieganiem po lesie, albo jeżdżeniem na rowerze na przykład po lesie, gdzieś tam z tym pupilem, po to, żeby obył się z przestrzenią, po to, żeby obył się z zapachami, a później jak już będziemy nocować, to też na początku bynajmniej z taką dużą dozą takiego braku zaufania do niego, żeby zobaczyć, jak on będzie funkcjonował, jeżeli już zobaczymy, że faktycznie taki pupil się dobrze odnajduje, że już mu jest tam dobrze, że już się przy nas trzyma i tak dalej, wtedy można mu na troszeczkę więcej pozwolić.
1: Do dalszej części programu wracamy po krótkiej przerwie.
0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Reklama.
4: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
3: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
6: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni ziemi chełmskiej.
3: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
6: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
3: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
7: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Jesteśmy z powrotem, Marcin Petruk i Damian Grzywna. Bardzo ważną zasadą podczas outdooru jest zostawić miejsce odpoczynku takim, jakim je zastaliśmy. Czyli krótko mówiąc, zachować porządek. Niestety w rzeczywistości jest z tym różnie, bo śmiecenie w lasach to nadal bardzo poważny problem.
2: Świadomym jest to, że jeżeli przyjeżdżamy na przykład do hotelu, jeżeli przyjeżdżamy do jakiegoś pensjonatu czy cokolwiek takiego, to staramy się zachować jakiś tam porządek, staramy się przestrzegać jakiś tam, prawda, reguł i zasad, nazwijmy to sobie roboczo BHP, nie, może nie BHP, ale takich zasad higienicznych. No i tutaj, jeżeli jesteśmy w lesie, zachęcam do tego, żeby również przestrzegać takich podstawowych zasad. Tutaj dużo nie potrzeba tak naprawdę posprzątać po sobie. Mówię tutaj o sprawach tych czysto fizjologicznych, ale również nie zostawiamy śmieci, nie zostawiamy resztek jedzenia, nie zostawiamy jakichś takich rzeczy, powiedzmy sobie szczerze, dla potomnych, czy też dla zwierzyny. Bo jeżeli nauczymy zwierzęta, mówiłem o tym wielokrotnie, zapachu ludzkiego, nauczymy zwierzęta tego, że w tym miejscu można znaleźć łatwo dostępne kalorie, no to nie ma co ukrywać, te zwierzęta odwdzięczą się nam tym, że będą w to miejsce przychodzić najnormalniej w świecie jak do paśnika. No i co z tego, że mi się uda, powiedzmy sobie szczerze, przenocować w ciszy, spokoju i na łonie natury, jak ktoś inny będzie miał odwiedziny okolicznych zwierzątach. Ja nie mówię, że się komuś cokolwiek stanie, ale mówię tutaj o tym, że na przykład może być to w ciągu nocy stresogenne, czy spowodować dobrze przespaną noc, że dobrze przespana noc na łonie natury, bardzo dobrze będąc dotlenionym, bo las pięknie dotlenia człowieka. Tej nocy na normalnym świecie nie prześpimy, nasłuchując szelestów, szmerów czy innych rzeczy, które dookoła nas się pojawiają. A to wszystko się zaczyna od tego, że najnormalniej w świecie zwierzyna przestaje się bać człowieka, przestaje się bać dlatego, że kojarzy człowieka z dawką bardzo łatwo dostępnych kalorii. Także cóż, jeżeli mamy jakieś śmieci, często w takich miejscach, mówię tutaj o programzacji w lesie, są wyznaczone miejsca na śmietnik, ale to nie znaczy, że ja w tym miejscu, jeżeli oczywiście nocuję przy infrastrukturze, czyli przy jakiejś wiacie, to nie znaczy, że ja w tym miejscu mogę sobie złożyć śmieci, wyrzucić je i ktoś to przyjedzie, ktoś to ogarnie za mnie. Nie, to jest miejsce, gdzie mogę sobie zawiesić worek na śmieci i w ten worek mogę sobie wpakować swoje śmieci, a następnie zawinąć go i wywieźć najnormalniej w świecie do domku. Co w przypadku, jeżeli na przykład no, nie zastosuje się do tych podstawowych reguł, no i się okaże, że gdzieś tam na śmiece czy cokolwiek takiego, no nadleśnictwo pozwala sobie tutaj pisać o karach i te kary w przypadku zaśmiecania, zakładam, że są to kary w przypadku takiego jakiegoś skrajnego braku poszanowania dla lasu, ale mimo wszystko, no jeżeli chodzi o zaśmiecanie, to jest to kara do 5000 zł. W przypadku, jeżeli stworzymy zagrożenie pożarowe, czy też wywołamy pożar, no to tutaj już kara wzrasta do 30 000 zł. No i są to duże pieniądze, które mogą bardzo szybko odstraszyć nas od turystyki leśnej i tego takiego naszego outdooru. Dlatego mówię, najnormalniej w świecie traktujmy to w taki sposób, że jeżeli idziemy sobie na ten biwak, to podchodzimy do tego tak, jakbyśmy byli gdzieś po prostu u kogoś w gościach, no bo idąc do lasu jesteśmy tylko i wyłącznie gościem, nazwijmy sobie to matki natury i nie róbmy jej pod górkę, czyli jeżeli mamy coś, co przynosimy ze sobą, a nie jest to organiczne, nie jest to takie, że się po prostu rozłoży, mówię tutaj o potrzebach fizjologicznych, no to zabierajmy to ze sobą po zużytkowaniu, czyli jakiekolwiek odpadki, jedzenie, czy po prostu opakowania, czy cokolwiek takiego, zabierajmy zawsze ze sobą, nie pozostawiajmy po sobie nic. Jeżeli staramy się coś podgrzać, jeżeli staramy się korzystać z ognia, również robimy to zdrowo, rozsądkowo, po to, żeby nie stworzyć zagrożenia, po to, żeby był bezpieczniej, po to, żeby ten nasz biwak był świetną przygodą, a nie później ciągnął się miesiącami po jakichś sądach, czy udowadnianiem, że nie jesteśmy winni. No i normalnie w świecie po co to komu.
1: Przed nami ostatnia przerwa, po której poruszymy temat namiotów i obozowiska.
0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
5: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
6: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
10: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
11: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Dzień dobry jeszcze raz. Ostatnią kwestią dzisiejszego odcinka poświęconego turystyce outdoorowej i biwakowaniu jest schronienie. Gdzie można ustawić namiot, gdzie można zawiesić hamak i czy można samemu zbudować prowizoryczny szałas?
2: Otóż w przypadku programu Zanocuj w lesie oczywiście nie mamy najmniejszego problemu. W każdym miejscu, w wyznaczonym miejscu na mapie możemy sobie postawić namiot, możemy sobie rozwiesić swój hamak. Co do szałasu jeszcze za chwileczkę do tego przejdę, ale ogólnie rzecz biorąc tam nie ma najmniejszego problemu. Co w przypadku, jeżeli chcemy, powiedzmy sobie szczerze, biwakować w jakimś przypadku miejscu podczas wędrówki, czy najnormalniej w świecie, no mamy daleko do tych miejsc takich wyznaczonych przez nadleśnictwo, no bo to też, umówmy się, jest tak, że to nie jest wszędzie. Mówię, te przestrzenie nie są wcale jakieś takie bardzo duże. Nadleśnictwo wyznacza to w taki, a nie inny sposób. Wyznacza to zachowując jakieś tam swoje pewnie wewnętrzne parametry wyznaczenia tej przestrzeni turystycznej. Ja w to nie wchodzę, niemniej jednak jest troszeczkę tego, ale mogłoby być moim zdaniem przynajmniej więcej. Tak czy inaczej, jeżeli chcemy zabiwakować sobie w jakimś takim dowolnym miejscu, które po prostu mamy niedaleko domu, czy po prostu niedaleko miejsca, w którym się znajdujemy, to znowu, zdarzało mi się nocować w różnych miejscach i najnormalniej w świecie ja zawsze robiłem w taki sposób, że jeżeli byłem w obcym miejscu albo nawet w znajomym, a chciałem nocować w lesie, to dzwoniłem do najbliższego leśniczego. Zwykle numer jest podany w internecie, jeżeli nie, to zwykle jest jakaś leśniczówka. Można się też najnormalniej w świecie, będąc w obcej miejscowości, ludzi zapytać i też podadzą numer, bo każdy zwykle na jakiejś wsi z leśniczym ma coś do czynienia. Więc dzwoniłem do leśniczego, mówiłem, że jestem taką a taką osobą, że nazywam się tak, a nie inaczej. I że najnormalniej w świecie jestem tutaj w okolicy i prowadzę sobie taką turystykę. Chciałem gdzieś tam tutaj przenocować. Znalazłem sobie takie, a nie inne miejsce. Mówiłem mniej więcej, gdzie to jest, przy jakiej drodze, przy jakim słupku. No wiadomo, no, normalnie staram się jakoś wprowadzić człowieka w temat. I nigdy w życiu nie spotkałem się z czymś takim, że ktoś do mnie powiedział, że absolutnie przyjedzie zaraz tutaj z mandatem i mnie ukaże. Najczęściej było tak, że słyszałem, że nie ma najmniejszego problemu. Często bywało też tak, że ktoś mnie po prostu przekierował, powiedział, że to nie jest dobry pomysł dokładnie w tym miejscu, ale po drugiej stronie drogi będzie znacznie lepiej ze względu na to, że po tej stronie będą prowadzone prace, że one mi przyjadą im pilarze i będą głośno, będą hałasować, więc żebym sobie przyszedł na drugą stronę drogi i gdzieś tam sobie rozbił ten swój namiocik i oczywiście po sobie posprzątał, nie rozpalał ognia i tak dalej. No to już jest normalne, o tym mówiliśmy wcześniej. Niemniej jednak, wracając do sedna, staramy się, jeżeli chodzi o tą turystykę leśną, o ten program Zanocuj w lesie, tam możemy nocować bez najmniejszego problemu, bez zgłaszania. Jeżeli chodzi o turystykę leśną, poza programem Zanocuj w lesie, poza tymi wyznaczonymi miejscami, no to tutaj mimo wszystko należy zawsze jakiemuś okolicznemu leśniczemu przynajmniej zgłosić, powiedzieć, że jest taka inna sytuacja, że będziemy nocowali, a on też nam zawsze podrzuci garść informacji, zawsze nam coś podpowie, jak to zrobić lepiej, albo jak fajnie, albo że może w okolicy jest po prostu coś bardzo ładnego. Tak mi się też raz zdarzyło, że właśnie nie wiedziałem o tym, że można zanocować sobie dosłownie kawałek dalej, mieć piękny widok na wschód słońca. Też mi ktoś to podpowiedział. Także jak najbardziej, jeżeli chodzi o turystykę leśną, jeżeli chodzi o taką turystykę outdoorową, to ja zachęcam do brania udziału, ja zachęcam do pasji, zachęcam do tego, żeby spróbować się z tym, bo sezon mamy jeszcze w toku, mimo że no, wieczory są coraz chłodniejsze, to mimo wszystko w dalszym ciągu można bardzo przyjemnie spędzić noc i naładować akumulatory przed kolejnym tygodniem pracy.
1: W kolejnym odcinku Damian Grzywna poruszy temat racji żywnościowych oraz ich wartości odżywczych. Ale to w następną niedzielę. Tymczasem dziękujemy za obecność i zapraszamy na stronę Radia Bonton, gdzie za chwilę pojawi się powtórka tego odcinka. Do usłyszenia.
0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Reklama. Tomlux polskie składy budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
3: Reklama.
7: Słuchacie

0: chmury nad Polską. 4 osoby są poważnie ranne. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Będzie też spór o granice komentarza i wrzucanych przez polityków do internetu ironicznych grafik. Agnieszka Trojanowska-Bis. 4 osoby zostały ranne wskutek silnego wiatru nad Polską. Przechodzi front atmosferyczny w ten weekend. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na pomoc wzywani byli 1200 razy, najczęściej w zachodniopomorskim. Meteorolodzy zapewniają, że wiatr powinien się ustabilizować, ale niedziela upływa nam wciąż pod znakiem chłodu oraz deszczu, o czym Błażej Kulesza.
1: Porywy wiatru miejscami sięgały ponad 80 km na godzinę, a to pozwoliłoby wiatru łamał gałęzie. Jak mówią służby, 4 osoby zostały poszkodowane.
2: 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim.
1: Mówi starszy kapitan Wojciech Kralec z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Drzewo przewróciło się na domek letniskowy, natomiast w województwie zachodniopomorskim podczas dożynek, gdzie silny podmuch wiatru spowodował podniesienie konstrukcji namiotów, czy też połamanie gałęzi, które spowodowało obrażenia u osób.
1: Dziś wiatr będzie nieco słabszy, ale meteorolodzy ostrzegają przed wezbraniami rzek na zachodnim Pomorzu. Za to w całym kraju będzie chłodno i deszczowo.
0: Podobna pogoda zostanie z nami na początku nowego tygodnia. Dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Dorożały w mocny sposób skomentowała Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pasławska opublikowała grafikę, na której trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym po oddanym strzale. Jest też napis Dorożała zdymisjonowany.
3: Grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji.
0: Tłumaczy się Pasławska i wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra.
3: Mamy ogromny problem dzisiaj branżą drzewną, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty.
0: Sprawiedliwości w Sejmowej Komisji Etyki szukałby szef partii Zieloni Michał Suchora.
4: Rzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Dorożały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę.
0: Posłanka PSL-u w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że jej partia zabiegała o dymisję wiceministra klimatu. Za 3 godziny polskie siatkarki powalczą z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w półfinale Polki przegrały z wyraźnie mocniejszymi i bardziej doświadczonymi Włoszkami.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Do końca dnia chłodno, miejscami deszczowo, burze możliwe na północnym wschodzie kraju. Po południu co prawda powinno być już więcej rozpogodzeń, ale na termometrach dziś nie więcej niż od 16 do 20 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. To nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
0: Reklama. Bonton.

0: reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaj, a może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pellet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pellet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
0: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Moskwa-Rzeszów-Kijów to trasa wysłanników Donalda Trumpa. Dziś przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Molo w Kołobrzegu ponownie otwarte dla odwiedzających. Agnieszka Trojanowska-Bis. Droga do pokoju na wschodzie prowadzi dosłownie przez Polskę. Jak podają ukraińskie media, specjalni amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach w Moskwie przylecieli do Rzeszowa, a dopiero stamtąd ruszyli do Kijowa. Zdaniem portalu Nexta w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę, amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
1: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, a resort sprawy nie komentuje, przypominając, że amerykańska administracja zazwyczaj miesza tropy.
0: Kreml uznał spotkanie w Moskwie wczorajsze za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach przedstawi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zatrzymany wczoraj w sprawie zonda krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy przesłuchują mężczyznę. Po wczorajszych wichurach ranne są 4 osoby. Front atmosferyczny pozostaje nad Polską przez cały weekend. Pogoda popsuła się, przyznaje Dorota Pacocha z IMGW i opisuje to, co czeka nas w najbliższych godzinach.
2: Padać będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju. Miejscami także zakrzmi.
0: Podobna pogoda pozostanie z nami przez najbliższych kilka dni. Ale wiatr już dziś spokojniejszy nad samym morzem. Dzięki temu przed południem molo w Kołobrzegu znów zostało otwarte dla zwiedzających. Zamknięte było przez ponad dobę ze względu na silny wiatr.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Wciąż silnie wieje, ale już nie tak jak wczoraj. Po południu wiatr już stopniowo słabnie. Zachmurzenie w całym kraju jednak dziś spore. Po południu więcej rozpogodzeń. Miejscami pozostaną przelotne opady deszczu. Dziś od 16 do 20 stopni.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
3: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Recepta na udany dzień?
10: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
9: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
11: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
12: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
13: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
14: Bonton Radio. Weekend.

0: Jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
4: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
5: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: Reklama.

0: Reklama. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Biały miś, o biały wiś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
0: Reklama.
2: 104,9 Bonton Radio.

0: czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, sprawdza Dorsz. Amerykańscy negocjatorzy są już w Kijowie. Z Moskwy polecieli przez Polskę. Powrót do klasyki to w planach, a na razie generalny remont i brudne prace w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Wojskowy śmigłowiec został skierowany w rejon granicy. Jednocześnie Dorsz informuje, że w ostatnich godzinach nie zarejestrowano rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu atakującego cele na terytorium Ukrainy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali już do Kijowa po wczorajszych rozmowach z Putinem w Moskwie w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W Kijowie są także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Informator agencji Reutera nie informuje, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Błażej Kulesza zbiera informacje w tej sprawie.
1: Na czas wizyty w Kijowie Rosjanie przestali od północy atakować cele w tym mieście. Mówił o tym podczas spotkania.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Do końca dnia chłodno, dziś maksymalnie od 16 do 20 stopni. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wciąż możliwe przelotne opady deszczu, burze możliwe na północnym wschodzie kraju. Silny wiatr już nie tak porywisty jak wczoraj, ale wciąż dający się we znaki do końca tego dnia.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Ondon Radio Weekend.
4: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
5: Monika Łupkowska
6: i Marcin Petruk,
5: a to jest Strefa MM.
6: Nazwa może troszeczkę tajemnicza, to już wyjaśniamy. MM oczywiście od naszych imion, ale też powiedzmy taki nasz własny skrót od milenium. M i M na początku i na końcu. W tej audycji będziemy wspominać czasy naszego dzieciństwa. Myślę, że dzieciństwa wielu osób z pokolenia lat 90., też początku 2000. Będzie sporo wspomnień. Co będzie w dzisiejszym odcinku?
5: No poczekaj, jeszcze nie powiedziałeś o tej nostalgicznej łzie, która gdzieś w nam się zawsze zatli. Bo to jest chyba najważniejszy motyw, że też chyba refleksja i taki wątek do naszych korzeni, do naszych wspomnień i takie pełne refleksji będzie chyba te i wejście, i cała nasza audycja.
6: Te lata wiele osób wspomina z bardzo dużym sentymentem. Są to czasy, kiedy nie mieliśmy często dostępu do rzeczy, które teraz wydają się normalnością i z drugiej strony osoby, które są teraz z pokolenia, nie wiem, czy to X, Y, Z, jest, tyle tych pokoleń się
5: narzuciło. Alfa.
6: Tak, alfa, beta. W każdym razie te pokolenia, kiedy słyszą na przykład słowo kaseta, to się łapią za głowę.
5: Kim są milenialsi? Pokolenie Y to osoby urodzone w latach 1981-1996, które jako jedyne pamiętają świat całkowicie analogowy, dzieciństwo bez smartfonów i jednocześnie dorastały wraz z gwałtownym rozwojem internetu.
6: Dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak to było być offline kiedyś. Nawiążemy do wakacji oczywiście, które się skończyły.
5: Do tego beztroskiego czasu właśnie, wakacji, lata, no, które teraz się już kończy. Natomiast no, w naszych wspomnieniach chyba najbardziej gdzieś utkwiło. No i przede wszystkim nasze wyjazdy, zabawy, nasze wspomnienia związane z jedzeniem, podwórkiem i pewnym jednym elementem, który chyba każdy z nas dobrze zna, ale to może za chwilę.
6: Dokładnie tak, nie zdradzamy wszystkiego, zostańcie z nami. Oczywiście nie zabraknie też muzyki kojarzącej się z wakacjami z lat naszego dzieciństwa. Na pierwszy ogień leci.
5: No właśnie nie pamiętam, a co leci na pierwszy ogień?
6: Sama to wybrałaś.
5: Ja, to poczekaj, Wilki i Baśka, no oczywiście, no to jest dyskoteka mojego dzieciństwa. Wilki i Baśka, na sam początek.
6: To ja nic nie będę dodawał, po prostu posłuchajmy, a my słyszymy się za chwilę.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Reklama. Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcard to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska specjalna strefa ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
4: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
5: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.

0: obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Reklama. Weekend.
2: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
3: Wracamy po przerwie i wracamy do wątku wakacji z lat naszego dzieciństwa, lata 90-2000. Wątek lokalny, czyli fragment prasy.
4: Tak, znaleźliśmy pewien fragment w tygodniku chełmskim z numeru 25 z 1989 roku. I fragment tego artykułu brzmi: przed nami letnie spotkanie z naturą. Już nie trzeba tkwić w nudnym biurze czy odrabiać lekcji. Pełna swoboda i luz. W poszukiwaniu wrażeń spędzać będziemy urlopowe dni również nad wodą. W większości przypadków dla mieszkańców wojewódzkiego Chełma będzie to Jezioro Białe. Korzystanie z tego akwenu sprawdza się od wielu lat do opalania, pływania, kajakowania. O ile przy wystawianiu ciała ku słońcu pamiętamy o tym, by chronić głowę, to przy bezpośrednim kontakcie z wodą tą głowę często tracimy.
3: To był fragment rozmowy z tygodnika chełmskiego właśnie z pamiętnego roku 89. Fragment rozmowy z panią Wandą Gębicką, czyli ówczesną wiceprezes wojewódzkiego WOPR-u w Chełmie. Padło Jezioro Białe. Miejsce kultowe do tej pory oblegane. Widzę, że się uśmiechasz.
4: Tak, no uśmiecham się dlatego, że jest może nie tyle bliskie, jeśli chodzi o moje dzieciństwo, natomiast teraz, jak je odwiedziłam nie tak dawno, to moje wspomnienia gdzieś wróciły do wątku wakacji z moimi rodzicami i tego, jak podróżowaliśmy na Mazury. I te oczywiście chatki w kształcie trójkąta, no chyba wszystkim dobrze znane, z małym okienkiem, jak chatka z piernika. Tak teraz, no łezka w oku mi się zakręciła, jak zobaczyłam nad Białym podobne. Wspomnienia wróciły. O tak. A ty masz jakieś wspomnienia w ogóle z Jeziorem Białym?
3: No właśnie, myślę, że tutaj w społeczności lokalnej chełmsko-włodawsko-krasnostawskiej jestem ewenementem. Byłem tam może w życiu ze 3-4 razy. Jeśli chodzi o moje wakacje i dzieciństwo, to spędzałem je głównie na wsi, gmina Dorohusk. Wspominam te wakacje bardzo dobrze. Był to czas beztroski, pomagania dziadkom w polu z naciskiem na słowo pomaganie.
4: Pomagania, tak.
3: Tak, bardziej nie przeszkadzania, to była najlepsza forma pomocy. Natomiast właśnie, może zapytajmy mieszkańców Chełma, jak oni wspominają swoje wakacje z dzieciństwa.
4: O, to będzie ciekawe, posłuchajmy razem.
5: Wakacje w tamtych czasach zazwyczaj spędzałem u dziadków i od rana do wieczora przebywałem ciągle na dworze, nie można było nas zagonić do domu, więc mój dziadek wymyślił sposób, że taką trąbę z odpustów używał do zawołania mnie, po prostu trąbił bardzo głośno. I jak tylko ktoś słyszał tą trąbę, nawet nie musiałem to być ja, to zawsze jakiś sąsiad powiedział: Tomek, ale chyba dziadek trąbił, trzeba już wracać do domu. I wtedy wiedziałem, że muszę wracać, ale wracałem tylko na jakiś posiłek i znowu wybiegałem na dwór.
6: Moje wakacyjne wspomnienie z dzieciństwa to osiedlowa gra w Wykopańca, gdzie schodziło się połowa osiedla dzieciaków. I graliśmy całymi dniami Wykopańca z przerwą na obiad.
7: Wakacje mojego dzieciństwa to była po prostu czysta wolność. Wychodziło się z domu rano i wracało po zmroku. Całe dnie z kumplami na boisku. Graliśmy albo przy szkole podstawowej numer 4, albo na popularnej cementówce. A jeszcze wcześniej na tym boisku, które chłopaki sami wybudowali na rogu ulicy Brusa i Grunwaldzkiej. Do tego rowery, wieczne włóczenie się po okolicy i zero telefonów. Niczego więcej do szczęścia nam wtedy nie było trzeba.
4: Opowiem ci, że ta trąba to ciekawa. A ciebie jak wołali na podwórku? Wołała cię mama?
3: No, żadnych instrumentów nie było, po prostu było wołanie. Ale najczęściej kończyło się tak, jak tutaj w przypadku osób, które się wypowiadały, że posiedział człowiek chwilę w domu i już go ciągnęło na powietrze.
4: No tak, wakacje to chyba zdecydowanie podwórko i podwórkowe zabawy.
3: Placa zabaw, zjeżdżalnia, huśtawki, karuzele. Kiedyś człowiek na tych karuzelach potrafił się kręcić i błędnie wariował. A teraz jak sobie o tym pomyślę, to myślę, że dwa kółka niebo z ziemią by się chyba zamieniły miejscami.
4: To co, tą karuzelą, co przenosimy się teraz na podwórka?
3: Myślę, że tak. I tutaj przyszedł mi do głowy taki cytat, że kiedyś byliśmy offline, będąc podłączonym do życia. Może brzmi to trochę podniośle, ale myślę, że osoby z pokolenia 90-2000 wiedzą, co to znaczy. Kiedyś szło się na osiedle, wiedziało się o kiedy i o której i się spotykało, kogo się miało spotkać. Ale do tego wątku wrócimy za chwilę. Wcześniej muzyka.
4: Czego teraz posłuchamy?
3: Czy kojarzysz taki zespół Ozone?
4: No oczywiście, że kojarzę.
3: Dragon's Stadium Day. Czy pamiętasz, o czym był ten tekst?
4: Absolutnie nie.
3: Ja też do tej pory nie wiem i z tym pytaniem zostawiamy też naszych słuchaczy.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Reklama. Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
2: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
1: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
2: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
1: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
2: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
0: Strefa MM. Audycja o czasach. Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość

0: Salon społecznościowym to chyba nie, no czym było GG?
1: A, no tak, no, kultowy komunikator,
0: czym było
1: dokładnie.
0: GG, Marcinie? No to był komunikator, można było sobie wpisać status, no i status zaraz wracam. No tutaj musimy usłyszeć.
1: Jak to brzmiało?
2: Komunikator Gadu Gadu wystartował 15 sierpnia 2000 roku i już pierwszego dnia zarejestrowało się 10 tysięcy osób, co doprowadziło do natychmiastowego zawieszenia serwerów z powodu przeciążenia.
0: No właśnie, zaraz wracam na... Gdzie poszłam? No poszłam na podwórko oczywiście do swoich znajomych. Na podwórku no mnóstwo zabaw przychodzi mi tak naprawdę do głowy, no ale przede wszystkim był jeden przedmiot, który łączył się z większością zabaw. To była metalowa konstrukcja. Czy zgadniesz, Marcin, jaka?
1: Oczywiście, że tak. To był nawet kawał przedmiotu, bo to był kultowy trzepak.
0: No oczywiście trzepak. On służył chyba za wszystko. Był i bramką, i miejscem spotkań.
1: I jakąś bazą wojskową.
0: I bazą wojskową. No gimnastykę, fikołki, już nie wspomnę. No centrum życia, które gdzieś dominowało całą resztę.
1: Osoby zaczynające przygodę z parkurem na pewno wie, o czym jest trzepak. I nie jedno kolano, nie jeden łokieć, nie jeden ząb został na tym wybity.
0: Oj tak, ale otrzepało się i to było wspaniałe, bo się otrzepało i poszło dalej.
1: Dokładnie tak, ale tak sobie teraz myślę, kojarzysz miejsca, gdzie jeszcze takie trzepaki stoją?
0: No myślę, że w Chełmie sporo jest jeszcze na twoim osiedlu.
1: U mnie na osiedlu jest, ale jak tak sobie teraz myślę, to rzeczywiście staje się to reliktem przeszłości.
0: No jest i tutaj mieliśmy co prawda sprawdzić tą ciekawostkę, czy jeszcze można trzepać dywany na trzepaku, ale jak się nie ma trzepaku, to w sumie nie można trzepać dywanów, no logiczne.
1: Ciekawe stwierdzenie.
0: Więc chyba dlatego nie mamy takich wspomnień teraz, więc dzieci gdzie się spotykają? No już. Nie mają gdzie, jak nie ma trzepak.
1: Dokładnie tak. No, place zabaw powstają i tak powiem ci szczerze, że jak patrzę na te powstające nawet w Chełmie place zabaw, to niekiedy mam ochotę sam się tam pobawić, ale już niestety nie wypada.
0: No, ostatnio mieliśmy, Marcin, już nie oszukujmy, stąd nasze zdjęcie, które reprezentuje nasz program. No, mieliśmy okazję właśnie na takim placu zabaw pobyć i no nie mów, że się nie pobawiliśmy dobrze, huśtając na huśtawkach, no i oczywiście na tej huśtawce poziomej takiej.
1: Dokładnie
0: no
1: tak.
0: No to było czadowe.
1: Kiedyś się na tym huśtało i się przeszkadzało sobie nawzajem, zostawiając drugą osobę w górze. Zrobiło się takie żarciki.
0: Tak, albo jeszcze równoważnie, że trzeba było wybrać na tyle dobrego kandydata, żeby tą równowagę zachować. Nie wiem, czy też się tak bawiliście.
1: Oczywiście.
0: Że musicie po dwóch tych stronach. No oczywiście nie wiem, czy tutaj wszyscy słuchacze wiedzą, o jakiej huśtawce my mówimy, więc tak huśtawka na trójnogu. Jedna duża taka deska, rurka, no to w zależności od tego, no i dwa siedzonka po obu jej stronach, więc taka konstrukcja równoważna. No więc ta druga osoba musiała być podobnej wagi, żeby się tą idealną harmonię na huśtawce zachować. No ale też były różne zabawy wokół tego. Czy też było podwórko takim u was miejscem spotkań?
1: Oczywiście, że tak. Były zawsze takie miejsca na osiedlu, akurat na osiedlu Zachód. Tutaj pozdrawiam całą ekipę z młodości, jeśli nas słyszą. Było takie miejsce dokładnie na osiedlu Gwarek, chociaż też przy szkole podstawowej numer 7 ówczesnej. Nikt nie miał telefonu, ale każdy dobrze wiedział, gdzie i o której kogo spotkać. Graliśmy w piłkę, oczywiście zjeżdżalnia, huśtawki i tak dalej, i tak dalej. No teraz z sentymentem jednak człowiek wspomina te czasy. I ten istotny wątek, że kiedyś te telefony rzeczywiście wydawały się takie zbędne, kiedy dzisiaj są tak naprawdę przedłużeniem ręki, ciężko bez nich funkcjonować. I myślę, że to było piękne w tych czasach.
0: Był kontakt przede wszystkim z drugą osobą. Ja wiem, że to pewnie teraz tak patetycznie trochę brzmi, ale jak widzę nawet teraz młodzież, no która no nie jest jakoś strasznie nam odległa latami, ale nie potrafią takiej w ogóle porozmawiać ze sobą, nawiązać jakiejś relacji. To tak przykro jest, bo ja pamiętam, że my wszyscy, każdy był w podobnym i statusie materialnym i fizycznym, jakaś taka była bliskość, normalna więź i wspólnota się tworzyła, więc no podwórko właśnie tym tętniło, że wszyscy się znali.
1: Poza tym osiedla też miały to do siebie, że jeśli ktoś ze znajomych mieszkał na czwartym piętrze, tudzież wyżej, to krzyczało się albo grało się melodyjkę na domofonie. To było bardzo irytujące dla samych osób, które później hurtowo odbierały słuchawkę i słyszały sąsiadów. No właśnie, ale wołało się: proszę pani, jest Kamil?
0: Tak, albo mamo Kamila, czy Kamil może wyjść?
1: No właśnie, i tak się rozwiązywało sprawy, zamiast do kogoś dzwonić.
0: A najgorzej, jak ktoś miał szlaban, musiałam wtedy bardziej wyprosić, bo wtedy było: mamo Kamila, ale ja bardzo proszę, bo mamy ważną rozgrywkę. Nie wiem tam, czy w piłce, czy w klasy, czy w gumę. O, guma jeszcze, zapomniałam o gumie. Skakaliście
1: tak,
0: w gumę?
1: Oczywiście, no tych zabaw było mnóstwo i myślę, że do tego wątku jeszcze nieraz wrócimy w tym programie, chociażby gra w klasę, no ogrom.
0: No tak, ale że czas nas goni, więc no Marcin, no po każdej dobrej zabawie, no pusty brzuszek.
1: I do tego wątku właśnie za chwilę do jedzonka wrócimy. Tymczasem kolejna propozycja muzyczna, myślę, że też kojarząca się z wakacjami i z czasem urlopowym, ponieważ będzie to kult i gdy nie ma dzieci.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Słuchacie Bonton Radio.
0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
2: Kolejny wątek, który zapowiedzieliśmy przed przerwą, a który nierozłącznie łączy się z dzieciństwem, chociaż w sumie on się łączy z każdym pokoleniem, to jest jedzenie.
3: Tak, i wyżebrane, mamo, czy dasz 5 zł? Mama oczywiście popatrzyła na biedne, głodne dziecko i dała lub nie dała.
2: A kiedy za 5 zł naprawdę można było się zaopatrzyć na solidny obiad?
3: Można było, a może nie tyle na obiad, no może na obiad, no ale na przede wszystkim te przysmaki, no moim przysmakiem takim podwórkowym, no to był Big Milk. No i jeszcze na patyczkach, czy można było wygrać, czy nie wygrać Big Milka, no to zachęcało do kupienia. No już teraz, pomimo, że są jeszcze w sklepach, no nie smakują tak samo jak wtedy. Może właśnie to są te uroki dzieciństwa, które zostają w naszej pamięci i że sobie dopisujemy po prostu pewne elementy. No i chipsy oczywiście. No,
2: oczywiście.
3: No właśnie.
2: Czekałam, aż to hasło padnie, tak. Kiedyś te chipsy, z perspektywy czasu patrząc, odżywialiśmy się bardzo niezdrowo, ale rzeczywiście chipsy to przysmak chyba rzeczywiście taki najbardziej kojarzący mi się z dzieciństwem.
3: Mówimy o przysmakach, więc może posłuchajmy też, jak Chełmianie, czy mają jakieś wspomnienia z przysmakami z dzieciństwa.
2: Oddajemy głos naszym słuchaczom.
4: Dla mnie absolutnym smakiem dzieciństwa i wakacji jest zupa owocowa z wiśni. Jak byliśmy mali, to z kumplem z ulicy w samym środku upalnego lata biegaliśmy do jego cioci. Podawała ją nieco schłodzoną, z makaronem i odrobiną śmietany. Dzisiaj już chyba rzadko kto ją gotuje, a dla mnie jest to czysty, niczym nie podrobiony smak beztroskiego lata.
5: Moje ulubione jedzonko z lat dzieciństwa to makaron z mlekiem z dużą ilością soli.
6: Może to będzie takie trochę nieoczywiste, a na pewno niezdrowe, były to chrupki maczugi. To był mój smak dzieciństwa. Innych dań nie pamiętam, bo ja jadłem wszystko. Po prostu byłem non-stop głodny, dużo aktywności fizycznej, więc tak bym powiedział, że to był mój smak dzieciństwa.
3: No powiem ci, że zdziwiła mnie ta zupa mleczna z solą. No niespotykane.
2: Ciekawe. Chociaż mnie zaskoczyła z kolei nazwa wiśnianka, bo dowiedziałem się o tym bardzo niedawno. Nie myślałem, że tutaj coś takiego usłyszę.
3: A nie, no to w rodzinie mojego męża do tej pory się wiśniankę je. Natomiast do czego chciałam teraz nawiązać? Do tego, że na podwórko to też kojarzy mi się z wołaniem na podwieczorek. I no oczywiście moja mama w pełnych drzwiach krzycząca: Monika, do domu, podwieczorek. Gorzej, jak się trafiło do kogoś w gości i się trafiło na coś, czego się nie lubi.
2: Moja mina chyba sporo mówi, co?
3: Tak, tak. Chcę poznać tę historię.
2: Ogólnie mam taką bardzo przykrą, traumatyczną historię, jeśli chodzi o zupę owocową. Szanuję ludzi, którzy potrafią to zjeść, natomiast jest to danie, do którego chyba się nigdy nie przekonam.
3: I czy miałeś jakiś sposób, żeby uniknąć?
2: Proszę pani, muszę już iść do domu, bo mama czeka z obiadem. Natomiast ja teraz ciebie zapytam, czy pamiętasz takie danie ze swojego dzieciństwa, które było twoim ulubionym i takie, które powiedziałaś absolutnie nie?
3: No chyba ulubionym, no to zupy, ale bez takich pływających dodatków, czyli rosół i pomidorowa. To uwielbiałam i do tej pory mi zostało. No a czego nie lubię, no to wątróbka, no to chyba w ogóle takie podroby. I pamiętam, że jeszcze miałam w przedszkolu problem z pastą rybną, ale już mi przeszło.
2: Ale słyszę, że to takie międzypokoleniowe zupy, bo rosół i pomidorowa to bardzo się kojarzą z latami 90. W ogóle to bardzo mi się też kojarzą z tym regionem, zwłaszcza rosół, bo gdzie nie pojadę odwiedzić znajomych chociażby po gminach powiatu chełmskiego czy dalej na Lubelszczyznę, to ten rosół to jest jednak co osoba, to inny sposób na ten rosół i on zawsze rzeczywiście się różni, jest inny.
3: To jeszcze a propos takich regionalnych przysmaków, no to jeszcze bigos.
2: O tak.
3: To bigos jest też takim daniem, z którym kiedyś miałam problem, a teraz super. Ostatnio nawet byliśmy na pewnych dożynkach, no i panie z kół gospodyń nas tak uraczyły.
2: Tak, pozdrawiamy panie z kół gospodyń wiejskich. Natomiast jeśli chodzi o moje ulubione danie z dzieciństwa, może ci tutaj zaskoczę, była to pajda ze smalcem, z cebulą i z ogórkiem kiszonym.
3: O, a pamiętasz, jeszcze były takie posmarowane masłem i posypane cukrem? To tak na szybko, jak się wpadało do domu, żeby coś złapać na takiego małego głoda. I oczywiście do bułka z keczupem, muszę to powiedzieć.
2: No. Tak, kawałek pieczywa, kawałek sosu i nic więcej człowiekowi do szczęścia nie trzeba.
3: No tak, a jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, że no, jeśli ktoś nie miał tych 5 zł, To co na podwórku? No na podwórku dużo drzew owocowych było. Nie wiem, czy też tak
2: oczywiście
3: się wychowywałeś.
2: Drzew, krzaczków, piaskownic.
3: No więc wtedy oczywiście no najlepszymi potrawami to były zjedzone z drzewa prosto owoce. I się ich wcale nie myło. Wytarło się o koszulkę i smakowało najlepiej. No a popiło się, no czym bardziej się popiło?
2: Woda też szłałka oczywiście, no tak, no. Tak, no myślę, że nasze pokolenie lat 90. i 2000 dobrze pamięta te czasy, do których nawiążemy też za chwilkę.
3: Ale poczekaj, bo jeszcze nie powiedziałeś, że to się nigdy nie skończyło źle wbrew pozorom.
2: Dokładnie, tak. Tak patrzę, że jesteśmy jednak wytrzymali, nasze żołądki też.
3: Tak, ale no do tego za chwilę możemy jakoś nawiązać. Co teraz posłuchamy?
2: A teraz posłuchamy Majki Jeżowskiej. Myślę, że to kultowa postać, jeśli chodzi o dzieciństwo wielu z nas i utwór.
3: A ja wolę moją mamę.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, być

0: sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Reklama.
0: Bonton Radio. Weekend.
2: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
3: Witamy ponownie w strefie MM. Dzisiaj wątek wakacji z lat 90. 2000, czyli pokolenia millennialsów. Rozmawialiśmy o zabawach, o grach.
4: O jedzeniu
3: oczywiście. O tym, jak się spędzało wolny czas. Było też Jezioro Białe. Wróćmy do aktualizacji wirusów.
4: No tak, aktualizacja wirusów. No to bardzo mocno gdzieś się wiąże z jedzeniem podwórkowym, czyli zerwanymi owocami popitymi wodą. No i tutaj chyba, Marcin, jeszcze masz wspaniały dowcip do opowiedzenia.
3: Tak, skąd masz to mięsko? Przypełzło.
4: Tak, no ale aktualizacja wirusów, no w naszych ciałach oczywiście, no ale też no granie
3: w gry komputerowe
4: ze znajomymi w wakacje, no to też chyba taki pełen klasyk. A propos w sumie twojego żartu, no to muszę powiedzieć, że Wormsy.
3: Oczywiście, no kultowa gra. Poza tym ja kojarzę te czasy właśnie, kiedy miało się kompa, to miało się pół osiedla u siebie w domu.
4: No oczywiście.
3: Ale trzeba było najpierw zapytać, mamo, a czy mogę włączyć komputer? Dobrze, ale tylko na godzinę.
4: Oczywiście godziną nigdy to się nie kończyło, bo
3: dokładnie
4: mama
3: tak.
4: Jeden obiad, drugi obiad, kolację, podwieczorki. Więc cały dzień w sumie spędzony. No ale u nas to batalie właśnie różne były. Jeszcze graliśmy na konsolach. Takie proste gry, jakieś Spaceship, Tanki, Wormsy, Mario. Dużo mi przychodzi teraz do głowy.
3: A pamiętasz taką gierkę 999 tysięcy gier w jednym?
4: Oczywiście, a to teraz wiesz, że można też kupić?
3: Oczywiście, kosztuje to grosza, nawet sobie kupiłem, ale doszedłem do wniosku, że co ma pozostać nostalgią, niech lepiej tą nostalgią zostanie odnośnie tej gry.
4: A w co jeszcze graliście?
3: Heroes 3, zbieraliśmy się zawsze przedtem z kolegami i było też tak, że jak nie skończyliśmy grać u jednego, braliśmy save na dyskietkę i a propos właśnie aktualizacji wirusów i roznoszenia ich po wszystkich komputerach, nikt się tym wtedy nie przejmował, po prostu się grało u jednego, u drugiego i tak w koło Macieju.
4: A jeszcze też jak ktoś nie miał na przykład komputera, to się przenosiło z całą tą stacją.
3: Było,
4: tak
3: jest.
4: I z tym monitorem i mama się zawsze dziwiła, dlaczego pół domu wynosisz?
3: Ale a propos jeszcze gier, to słyszałem, że jesteś do tej pory jedną z fanek kultowej serii o, można powiedzieć, zabawie w życie.
4: No tak, i być ubogiem. Mówimy tutaj o Simsach, no tak zdecydowanie, choć moja gra zawsze polegała na tym, że tworzyłam postać, tworzyłam rodzinę, budowałam dom, dekorowałam go i koniec. Jakoś już ten wątek prowadzenia postaci, zdobywania tych umiejętności, no nigdy już tak bardzo mnie nie poruszał, jednak ta kreatywna część gry bardziej chyba do mnie przemawiała i bycie architektem życia. No ale powiem ci, że zdarza mi się do tej pory grać. Rzadko, bo rzadko, ale no, z pełnym sentymentem wracam.
3: Tytuł kultowy, ale jak teraz słucham, co powiedziałaś, to wydaje mi się, że większość osób grała właśnie w ten sposób, bo sam pamiętam swoje granie, zbudowało się dom. Okej, wystarczy mi i zaczynamy od nowa.
4: Tak, no rzeczywiście, no może jeden raz był taki, że do trzeciego pokolenia zagrałam, ale to takie było wyzwanie już wewnętrzne i grałyśmy z moją przyjaciółką właśnie. Każda prowadziła jedną rodzinę, wymieniałyśmy się i to była nasza wspólna rodzinka. O, jak wspomnienia.
3: Tak, wspomnienia wróciły i te komputery z ekranem, który miał jeszcze daleko, daleko tył, te wszystkie okablowania i tak dalej, nie tak jak teraz te wszystkie płaskie ekrany, kiedyś to się wydawało abstrakcją. Właśnie, jeżeli wy macie też jakieś wspomnienia związane z dzieciństwem, chętnie tutaj usłyszymy je w naszej sondzie. Na naszym poście na Facebooku możecie zobaczyć na bieżąco, jakie wspomnienia będziemy poruszać. Tak od razu zapowiadamy. Gry też możecie wspominać.
4: Spotykanie się u kogoś w domach to nie tylko w sumie komputer i granie w gry, ale też no ja się bawiłam z koleżankami i w lalki, i w przebieranki. No i jedną taką naszą naczelną gwiazdą, w sumie można powiedzieć pop, której słuchałyśmy, no to była Britney Spears.
3: Coś tak czułam, że jak powiedziałaś gwiazda pop, to będzie Britney Spears.
4: Tak, no więc teraz chyba musimy zaprosić do wysłuchania utworu.
3: I chyba wszyscy dobrze wiedzą, jaki to będzie utwór.
4: Oops, I did it again.
3: Gramy.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk. Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Witamy jeszcze raz na podsumowanie dzisiejszego i pierwszego odcinka Strefy MM. Dzisiaj poruszyliśmy głównie wątki wakacyjne, związane z tym wspomnienia, gry, zabawę, jedzenie oczywiście. Tych wątków będzie więcej, o czym będziemy na bieżąco informować na naszym Facebooku, na Facebooku Radio Bonton i tutaj z tego miejsca zachęcamy. Możecie tam też znaleźć zdjęcie, na którym sami pokazujemy, jak te lata młodości wspominamy.
2: I właśnie tam będzie widać tą huśtawkę, o której też rozmawialiśmy.
1: Powtórka tego programu będzie niedługo dostępna na naszej stronie internetowej. Natomiast na pożegnanie wspomnijmy może już wspomniany w sumie wcześniej kultowy komunikator internetowy, który podobno teraz wraca, czyli gadu-gadu. Z czym ci się gadu-gadu kojarzy? Oprócz rozmów oczywiście.
2: No przede wszystkim ze statusami, czyli można było wybrać kilka pozycji, od dostępności po niedostępność do zaraz wracam.
1: Niewidoczne chyba też
2: było. O, to ci byli tacy incognito.
1: Cichociemni tak zwani. Do tej pory w sumie nie wiem, czemu ta opcja miała służyć.
2: A używałeś jej?
1: Tak.
2: No ja też właśnie, dlatego sobie sami się śmiejemy z siebie.
1: I nie wiemy, po co tego używaliśmy, jak słychać.
2: No i jeszcze się wpisywało status.
1: Chciało się zabłysnąć cytatem i mądrością życiową.
2: Tak, no i niestety to jest chyba coś, za czym teraz już niemiło to wspominam, może tak delikatnie ujmę, ponieważ no u mnie były to cytaty różnej maści. Głównie były to cytaty pewnego Brazylijczyka, czyli Paulo Coelho, albo były jeszcze, jak ktoś mi się podobał i nie do końca chciałam rozpocząć z nim rozmowę, więc jakieś takie zaczepne na przykład były, albo nie wiem, z kimś chciałam porozmawiać, więc też taki był zawsze ten tekst, króciutkie hasło, bo tam nie wiem ile było słów możliwych, bo to nie były długie hasła.
1: Wydaje mi się, że tam był limit chyba 150 znaków, ale tu sobie ręki uciąć nie dam, ale tak, rzeczywiście wspomniałaś fajny wątek. Też tak miałem, że jak podobała mi się jakaś dziewczyna, chciałem zasugerować tym cytatem, że fajnie jakbyśmy nawiązali jakiś kontakt. No zazwyczaj kończyło się to tak, że albo napisałem sam i toczyło się jak się toczyło, wiadomo, różnie, a niekiedy po prostu ten status, ten cytat właściwie, gdzieś zanikał w meandrach internetu.
2: No tak, a to było tak, że jeszcze się go w sumie w ciągu godziny kilka razy zmieniało.
1: Dokładnie,
2: no bo przecież
1: tak.
2: Nie można było zostać na jednym, bo po co?
1: Sugestia musi się rozwijać.
2: Przecież lata 90. to ogrom rozmaitości i wszystkiego naraz, chyba takiego przebodźcowania i dużo się wszystkiego po prostu działo. Więc i te w sumie nasze statusy, te cytaty, które mogliśmy, to bardzo dobrze też to ukazują, bo cały czas się na nowy pomysł wpadało i tylko się chciało przebijać z kimś, kto miał lepszy cytat, myśl przewodnią lub coś innego.
1: Rzeczywiście, jak teraz patrzę na to z perspektywy czasu, to tak, zmieniało się te statuty, też ze względu na to, no, w jakim środowisku się obracało. Tutaj chodzi o jakieś osiedlowe, tam wiadomo, swoje paczki. Każdy chciał jakoś sobie tam, nie chodzi o to, żeby go obrazić czy pocisnąć, ale właśnie tak zabłysnąć jakąś złotą myślą. No i rzeczywiście, pamiętam, tak te wymiany trwały. I może tutaj pozostawmy wielokropek. Kolejny odcinek w przyszłą niedzielę, a my zachęcamy, tak jak już wcześniej, jeżeli macie jakieś wspomnienia z lat 90., 2000, lat swojego dzieciństwa, na dowolny wątek, wysyłajcie je do nas na adres radio@radiobonton.pl i być może usłyszycie się w naszej audycji. Moniko, dziękuję za spotkanie.
2: No i ja tobie dziękuję, Marcinie. Miło było się cofnąć tym wehikułem czasu, co?
1: Dokładnie tak. Także w kolejną niedzielę znów powrót do przeszłości.
2: Taki film, ale o filmach też zrobimy oddzielny odcinek, bo to musi być. Natomiast na zakończenie kolejny akcent muzyczny. Marcinie, co wybraliśmy?
1: Tak, wybraliśmy, no, kiedyś to były też popularne lata boys bandów i girls bandów. Dzisiaj boys band, czyli grupa NSYNC i...
2: Bye, bye, bye!
1: I w ten sposób muzycznie mówimy do usłyszenia.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Reklama.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu! Gdzie ten robot?
4: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
1: Reklama.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: pociągiem, a nie samolotem pojechali ludzie Trumpa do Kijowa. Korzyści z posiadania ADHD odkryli naukowcy. Chcą je wykorzystać. Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie mecz o medal z Serbkami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są dziś w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Władimira Załońskiego. Do Kijowa przywiózł ich ostatecznie pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli w nocy po wczorajszych rozmowach w Moskwie, m.in. z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
1: Uważam,
2: że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili.
1: Ale że zrobili, jak zrobili.
2: Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
0: W Kijowie są obecni dziś także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Naukowcy doszukali się korzyści z ADHD. Trudności z utrzymaniem uwagi, które są charakterystyczne dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, mogą jednocześnie sprzyjać, według naukowców, kreatywnemu myśleniu. Zespół psychologów z Niemiec, Francji i Libanu chce ten wniosek wykorzystać jako uzupełnienie innych form pomocy ludziom z ADHD. Na razie jednak wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach. Zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla drużyny Stefano Lavariniego medal to cel na najbliższą godzinę przed naszymi siatkarkami. Właśnie teraz w Stambule rusza spotkanie Polek z Serbkami. Stawką brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej Błażej Kulesza.
2: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo że kadra Lavariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, medal Mistrzostw Starego Kontynentu byłby dla nich przełomowy.
3: Naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy.
2: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan naszej drużyny.
3: Tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo mocne.
2: Rywalkami Polek wicemistrzynie kontynentu sprzed 3 lat, Serbki. Na korzyść Polek przemawia fakt, że w tym roku dwukrotnie z Serbkami wygrywały.
0: Bezpośrednio po meczu o trzecie miejsce o godzinie 18 w Stambule rozpocznie się wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Dziś i jutro jeszcze chłodno. We wtorek temperatury jednak podskoczą nawet do 30 stopni na południu Polski. Ale zanim ten wrześniowy upał nadejdzie na kilka dni, to jeszcze poniedziałek z temperaturą od 17 do 22 stopni, a lokalnie na południu jutro do 23. Pogodnie, a deszcz spadnie jedynie na północ.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj z mikrofonem jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej i naszym gościem w związku z zbliżającym się ważnym wydarzeniem jest...
2: Ksiądz Andrzej Sterling, kustosz sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej. Są uroczystości odpustowe od wieków trwające właśnie w tych dniach 7-8 września. Święto Ziemi Chełmskiej, Maryjne Święto w związku z Matką Bożą. I w tym roku jest to połączone z bardzo ważnym wydarzeniem, o którym te powiem, a to nie mniej ważne. Są również rocznice jubileusze, bo będziemy przeżywali jubileusz 80-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Chełmskiej, tej kopii, która obecnie znajduje się w naszym sanktuarium i jednocześnie świętowali 95. rocznicę powstania parafii Narodzenia Świętej Marii Panny w Chełmie, którą to erygował w 1931 roku biskup Marian Fulman, biskup lubelski. No więc tegoroczne uroczystości w sanktuarium naszym mają bardzo znaczący wymiar. Myślę, że też przejdzie do historii ten dzień mocno, kiedy to będzie ukoronowanie praktycznie rocznej pracy naszej, współpracy z wiernymi, z duchowieństwem ziemi chełmskiej, naszego miasta, a później z samorządem, z Radą Miasta, z panem prezydentem w drodze pokonywania wspólnie, a myślę, że pragnienia większości serc mieszkańców naszego miasta, by oficjalnie ogłosić Matkę Bożą Chełmską patronką miasta. Ona jest patronką od momentu, kiedy tutaj się pojawiła i kiedy jest mowa o jej kulcie, ale tak jak różnego rodzaju instytucje, szkoły czy inne instytucje wybierają sobie patronów, robią uroczysty dzień nadania tego patronatu, bo to jest patron, żeby nawiązywać do jego dorobku, nazwijmy szerokim tego słowa znaczeniu, dorobku, do jego osiągnięć, do jego znaczenia w danym środowisku, wartości, które wyznaje, które reprezentuje sobą i dlatego my jako ludzie też wierzący, nie tylko wierzący, bo jako ludzie, którzy żyjemy w cywilizacji chrześcijańskiej, ta cywilizacja chrześcijańska, nawet jeżeli ktoś nie przyznaje się do dekalogu, czy nie uznaje dekalogu, no to tak naprawdę cały światopogląd mamy oparty na cywilizacji chrześcijańskiej, a na gruncie tej cywilizacji wyrastają nam różnego rodzaju prądy myślowe, filozoficzne, ideologiczne też.
1: To oficjalne, takie formalne nadanie, uznanie Matki Bożej Chełmskiej patronką miasta było procesem, bo zaczęło się od rozmów, od pism, spotkań, wreszcie posiedzenia na sesji Rady Miasta, wreszcie do oficjalnego dokumentu ze Stolicy Apostolskiej, no i wreszcie do tego dnia, do wtorku, 8 września, gdy stanie się to tutaj na miejscu, w tym ważnym miejscu faktem.
2: Tak, tak, tu pani sprecyzowała dokładnie o tym właśnie mówimy. To się stanie faktem właśnie 8 września podczas uroczystości głównych mszy świętej sumy odpustowej, której będzie przewodniczył nuncjusz apostolski Antonio Guido Filippazzi, nuncjusz apostolski w Polsce i przy współudziale naszych księży biskupów, ufam, że dzisiaj zgromadzonych innych kapłanów i wiernych naszego miasta i ziemi chełmskiej i pielgrzymów, bo kilka czy kilkanaście pielgrzymów, jak się zapowiedziało, to karowych. I też cieszę się bardzo, że przy współudziale, zresztą każdego roku przy współudziale władz naszego miasta, samorządowców miasta, powiatu, gmin sąsiadujących, najpierw zostanie przez właśnie prezydenta i przewodniczącą Rady Miasta na początku uroczystości przedstawiona ta idea, ta myśl, czy ten piękny, zaszczytny tytuł, który dajemy Matce Bożej. Później nastąpi odczytanie dekretów Stolicy Apostolskiej i dekretu, który wydaje na podstawie tego nasz biskup miejsca, arcybiskup Stanisław Budzik. Zagrają pięknie, uroczyście nasze chełmskie fanfary na cześć Matki Bożej i wtedy będziemy dalej uczestniczyli w tych modlitwach całej Eucharystii. Ufam, że to też jest święto plonów, więc liczę, że będzie dużo wieńców, na których mi serdecznie zapraszam wszystkich rolników okolicznych miejscowości. Takim dalszym skutkiem Matki Bożej Patronki Miasta jest w perspektywie naszej złożenie, zresztą to jest z inicjatywy pana prezydenta naszego miasta i nie tylko z inicjatywy, w jakichś wspólnych takich ustaleniach, ale to jakby światło, żeby zamieścić w naszym sanktuarium tablicę wotywną, upamiętniającą ten fakt obrania Maryi Matki Bożej Chełmskiej za Patronkę Miasta w nawiązaniu, bo to najbliższa uroczystość jest jakimś efektem właśnie chociażby tych 80 lat, które będziemy świętowali, bo w 1946 roku, jak ówczesny biskup lubelski, późniejszy prymas, koronował Matkę Bożą Chełmską, wtedy podczas tych uroczystości zawierzył naszą diecezję, ojczyznę i nasze miasto Matce Bożej Chełmskiej. To zawierzenie jest stale aktualne, tak jak zawierzenie ślubów jasnogórskich czy Jana Kazimierza. I 6 lat temu nasz prezydent z obecnym arcybiskupem również ponowienie tego aktu zawierzenia dokonali, więc jakby jest to odpowiedź nieba na te nasze zawierzenia, czyli jakby chcecie oddać mi pod opiekę, to, no to ja chcę być waszą patronką.
1: Służy temu, no właśnie, po podkreśleniu tego służy motto wybrane w tegorocznych uroczystościach.
2: Mamy jedną myśleć, pani redaktor, właśnie hasło, motto tegorocznego odpustu, to właśnie zaczerpnięte z przemówienia prymasa Wyszyńskiego z tego aktu zawierzenia. Jej polecam miasto Chełm, duchowieństwo i lud wierny Polskę całą. Myślę, że to krótkie zdanie kryje całą istotę tego patronatu Matki Bożej Chełmskiej. Dodam tylko, że w kontekście osoby prymasa Wyszyńskiego, tu też obchodzi 80-lecie swojego biskupstwa, sakry biskupiej. Nasza chełmska ikona była pierwszym obrazem koronowanym przez prymasa późniejszego, a tych koronacji prymas miał około 50.
1: Tak? Stąd tyle tych jubileuszy tak w tym roku.
2: To się mnoży tak bardzo pięknie, ale to tylko znak, że jesteśmy spadkobiercami, uczestnikami historii, która i życia religijnego naszego miasta i historii tego miasta, bo trudno oddzielić tutaj historię miasta od życia duchowego, religijnego, szczególnie właśnie tutaj. A i dla nas wskazówka, że my po sobie też potomnym mamy zostawić tym takim darem. Właśnie to takie przeświadczenie i świadomość, że mamy patronkę miasta oficjalnie przez nas obraną, przez niebo zaakceptowaną, skoro potwierdza to Stolica Apostolska.
1: Układ uroczystości odpustowych jest mieszkańcom i pielgrzymom dość dobrze znany, czyli taki bezpieczny w ich obszarze z tego, co pamiętają z poprzednich lat.
2: Tak, no z reguły tam nie nanosimy specjalnie zmian, bo stałość w wielu dziedzinach życia jest takim motorem napędzającym, bo wiemy sobie, jak możemy układać plan. I to tradycja, która przez tą stałość się wytworzyła. Informacja, plakaty, zaproszenia, nawet indywidualne zaproszenia do poszczególnych parafii rozesłane są po całej archidiecezji, do każdej parafii, zapraszające na te uroczystości, również do osób, władz samorządowych i tak dalej. Więc myślę, że dzięki tej stałości będzie obecność nasza tutaj pięknie zaznaczona. Co serdecznie zapraszam wszystkich. Wszyscy czujmy się bardzo zaproszeni na te uroczystości, bo to są nasze uroczystości, nasza matka i nasza tożsamość też, i nie tylko chrześcijańska, ale też narodowa tożsamość.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. Ksiądz kanonik Andrzej Sternik, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej.
2: Bardzo serdecznie również dziękuję i jeszcze raz zapraszam. Szczęść Boże.
0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15:00.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam. Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Reklama.

Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15. Dzień dobry Państwu, Kinga Miszczek z tej strony. Teraz przenosimy się w przeszłość i to daleko. Jesteśmy w Bibliotece Publicznej imienia Marii Pauliny Orsetti. Zacznijmy od liczby 120. 120 lat to naprawdę kawał historii i gdyby teraz miała Pani jednym zdaniem powiedzieć, czym przez te 120 lat była dla Chełmian bibliotek, 120 lat była dla Chełmian biblioteka, co by Pani powiedziała? Wiem, że to ciężko.

0: Składała ją Maria Paulina Orsetti, jak i w ciągu całych 120 lat czytelnia, biblioteka była instytucją kultury, edukacji i niezmiennie pełniła rolę miejsca otwartego dla mieszkańców miasta i regionu. Oczywiście, jeżeli mówimy o początkach, no to wiążą się one z działalnością Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Chełmie. Z inicjatywy tego koła powstała pierwsza publiczna czytelnia i tutaj ciekawostka, udostępniano książki za darmo, chociaż w tym czasie powszechnym było udostępnianie książek za jakąś tam niewielką opłatą. Myślę, że biblioteka od tego 1906 roku pełni bardzo ważną rolę. Oczywiście te role się zmieniają, one są coraz to inne. W tej chwili jesteśmy, uważam, nowoczesną instytucją kultury. Jesteśmy miejscem otwartym dla mieszkańców. Wtedy to było okno tak naprawdę na edukację, okno na naukę, na kontakt z książką dla ludzi, którzy tego potrzebowali. Maria Paulina Orsetti, zakładając tą publiczną czytelnię, przekonywała, że Chełm potrzebuje ogólnodostępnej czytelni. Zbierała książki, aby wiedza pomagała mieszkańcom uczyć się, zachowywać kulturę, budować więź. Maria Paulina Orsetti uważała, że książka jest artykułem pierwszej potrzeby dla mieszkańców naszego miasta. Zresztą dla wszystkich. Ona kochała książki.
1: Historia biblioteki zaczyna się w 1906 roku i jest w niej także Maria Paulina Orsetti. To niezwykle ciekawa postać. Osoba, która już wtedy dostrzegała, że dostęp do książki i wiedzy może zmienić lokalną społeczność. Czy ma Pani wrażenie, że współczesna biblioteka nadal realizuje tę samą ideę, tylko w zupełnie innych warunkach?
0: Rzeczywiście, Maria Paulina Orsetti była niezwykłą postacią i bardzo się cieszymy, że właśnie ona jest patronką naszej biblioteki, ponieważ była wielką miłośniczką książek. Uważała, że książka buduje wspólnotę i tą miłość do książek zaszczepiała wszystkim, że tak powiem, w swoim środowisku. Nasza biblioteka przetrwała wiele różnych zakrętów, wiele różnych zawieruch historii. Na przykład już rok po powstaniu, czyli w 1907 roku, władze carskie zawiesiły działalność Polskiej Macierzy Szkolnej i zamknęły prowadzone przez nią placówki. Ale tutaj zaangażowanie mieszkańców, między innymi pani Skibińskiej, która przejęła opiekę nad księgozbiorem, opiekowała się książkami, przeniosła tak jakby bibliotekę do swojego domu i dalej udostępniała książki czytelnikom. Tą działalność prowadziła aż do 1915 roku. W 1916 roku biblioteka odzyskała możliwość legalnego funkcjonowania. Oczywiście sprzyjały temu zmiany polityczne związane z zajęciem Lubelszczyzny przez wojska austro-węgierskie, których administracja prowadziła taką bardziej liberalną politykę wobec polskich inicjatyw oświatowych niż władze rosyjskie. W tym czasie księgozbiór naszej chełmskiej biblioteki liczył około 800 woluminów. Tworzyły go ocalałe zbiory z dawnej Biblioteki Polskiej Macierzy Szkolnej. Dzisiaj nasi czytelnicy mają dostęp do z pozycji naszego katalogu, naszego bibliotecznego katalogu funkcjonującego w Chełmskiej Bibliotece Publicznej, mają dostęp do zasobów bibliotek połączonych. Funkcjonujemy w systemie ALMA, gdzie mamy dostęp zarówno do naszych zbiorów, jak i do zbiorów gminnych bibliotek publicznych powiatu chełmskiego oraz innych bibliotek w całym kraju, jak również do Biblioteki Narodowej. To jest taki duży krok, który rzeczywiście zwiększa nam dostępność do wielu, wielu publikacji. Oczywiście biblioteka bardzo inwestuje w zasoby audiowizualne. Mamy w tej chwili dostęp do szerokiej gamy książek mówionych. Myślę, że to jest dość

0: popularna forma. No i cała nasza działalność związana z promocją czytelnictwa, z zachęcaniem nowych czytelników, z udostępnianiem różnych form obcowania z książką w formie dyskusyjnych klubów książki, w formie różnorodnych prezentacji, różnorodnych warsztatów, różnych form aktywności, takich jak koncerty, spotkania autorskie, w które bardzo inwestujemy i chcemy, żeby nasi czytelnicy mieli żywy kontakt z twórcami ich książek.
1: W programie jubileuszu są skarby biblioteki. Gdyby mogła Pani uchylić rąbka tajemnicy, jakie skarby chcecie pokazać mieszkańcom i czy wśród nich są takie rzeczy, których zwykły czytelnik na co dzień absolutnie nie ma szans zobaczyć?
0: Przygotowując się do obchodu jubileuszu 120-lecia naszej biblioteki, zaczęliśmy ją odkrywać na nowo. Rzeczywiście sięgnęliśmy do wielu publikacji, które gdzieś tam stały w naszych magazynach, ponieważ nasza biblioteka przechowuje więcej niż książki. Przechowuje ślady ludzi, miejsc i wydarzeń, które razem tworzą pamięć miasta i regionu. Każdy cenny druk, rękopis, fotografia czy dokument jest fragmentem większej opowieści o Chełmie, o jego mieszkańcach i świecie, który bez tych świadectw mógłby pozostać nieznany kolejnym pokoleniom. Skarby Chełmskiej Biblioteki, tak je nazwaliśmy, są więc nie tylko obiektami wartości historycznej czy bibliograficznej. Są świadectwami przeszłości, które dzięki trosce bibliotekarzy zachowują swoją obecność także dla współczesności. I tutaj może powiem, że najstarszą publikacją w kolekcji jest Genialium Dierum Libri Sex autorstwa Aleksandrii ab Aleksandro, wydana w 1591 roku. Autor był neapolitańskim i rzymskim prawnikiem, który zapisywał różnorodne informacje zarówno biograficzne, jak i dotyczące wiedzy ogólnej. Innym bardzo dla nas cennym obiektem w naszych zbiorach jest Psałterz Dawidów przekładania Jana Kochanowskiego. Jest to wydawnictwo z 1610 roku, wydane w Krakowie w drukarni Andrzeja Piotrkowczyka. Mamy też jedno z najstarszych wydań Gazety Warszawskiej, egzemplarz, który pochodzi z 1788 roku i wiele, wiele innych. Myślę, że wielbicieli podróży niewątpliwie skusi komplet roczników National Geographic Magazine z lat 1925-1960 w oryginalnych, wytłaczanych oprawach. Oczywiście bardzo dbamy o te zbiory, ale też uważamy, że jest to niesamowita ciekawostka, którą chcemy pokazać i udostępnić naszym czytelnikom. Oczywiście tych zbiorów cennych jest więcej, dlatego zachęcamy naszych czytelników, żeby byli z nami w kontakcie, żeby umawiali się na podziwianie tej ekspozycji, na oglądanie, na próby czytania właśnie tych naszych starych książek. Ale w związku ze 120-leciem mamy też taką ciekawostkę. Spotkała nas miła niespodzianka i w lipcu tego roku otrzymaliśmy bardzo niezwykły dar. Do zbiorów powróciła publikacja wydana w 1908 roku z Dziejów Narodów Heleny Orszy. Jest to dla nas bardzo cenna pamiątka, gdyż książka nosi pieczęcie własnościowe publicznej biblioteki miejskiej w Chełmie i numer ewidencyjny, numer egzemplarza 162, czyli dość taki niski numer inwentarza. I tak naprawdę nie wiemy, skąd ta książka wzięła się u tego naszego darczyńcy, ale pewnego dnia zadzwonił do nas pan z Koszalina i powiedział, że śledzi rzeczywiście dzieje naszej biblioteki i tutaj w swoich zasobach znalazł taką właśnie pozycję, którą chce nam odesłać. I w tej chwili książka już jest w naszej bibliotece, też będzie można ją zobaczyć z okazji 120-lecia naszej biblioteki.
1: No i bardzo ciekawym punktem jest herbatka z Marią Pauliną Orsetti. Dlaczego właśnie zdecydowaliście się przybliżyć patronkę w takiej formule? Czy może chcieliście pokazać ją nie tylko jako nazwisko z tabliczki przed biblioteką, ale jako konkretną osobę z konkretną historią?
0: Maria Paulina Orsetti była niesamowitą kobietą jak na swoje czasy. Jej taką dewizą byłoby czytanie przeszło w rzeczywistą potrzebę każdego. Była niesamowitą miłośniczką książek. Całe swoje życie konsekwentnie udowadniała, że dostęp do wiedzy nie powinien być przywilejem nielicznym, lecz dobrem wspólnym. Była naprawdę niesamowitą kobietą, która rzeczywiście założyła tą pierwszą czytelnię w Chełmie, która przez całe swoje życie promowała czytelnictwo, działała na rzecz rozwoju czytelnictwa i bardzo się cieszymy, że jest naszą patronką. Uważamy, że zasługuje na takie głębsze poznanie, ponieważ często możemy ją kojarzyć właśnie ze spółdzielczością, a jednak ta książka zawsze była w polu jej zainteresowań i książka tak naprawdę była jej życiem. W związku z tym, że posiadamy wiele informacji na temat Marii Pauliny Orsetti, posiadamy pamiątki z nią związane i tak jak już wcześniej wspomniałam, nasza biblioteka jest nowoczesną instytucją kultury. Chcieliśmy skorzystać z technologii i podjęliśmy próbę właśnie takiego zaaranżowania spotkania z Marią Pauliną Orsetti. Dajcie się zaskoczyć i zapraszamy na tą herbatkę do Marii Pauliny Orsetti, właśnie do naszej biblioteki przy ulicy Partyzantów 40 w Chełmie.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
3: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje utatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Reklama. Bonton.

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaj, a może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pelet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pelet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty.
3: Pan Rembiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Bonton.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
4: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama.
5: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: zadowolony z rozmowy Amerykanów z Władimirem Putinem. Stado ptaków poderwało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rowerowe lekcje WF-u i nagrody za przejazdy. Szczecin chce zachęcić mieszkańców do roweru miejskiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie mówią o szeregu pomysłów, jakie usłyszeli wczoraj w Moskwie od amerykańskiej delegacji. Po spotkaniu Amerykanów z Władimirem Putinem na Kremlu dziś doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że rozmowy trwały dokładnie 3 godziny i 10 minut, a rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
1: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy. Armii rosyjskiej wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
0: Jak przekonywał Uszakow, Amerykanie mają dziś w Kijowie przedstawiać uwagi i oceny, które przekazał Putin. Ma to być, zdaniem rosyjskiego prezydenta, droga do trwałego pokoju. Rosjanie określają rozmowy na Kremlu jako merytoryczne, niezwykle szczere i prowadzone w duchu zaufania. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, donosi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To przelot dużego stada ptaków, a nie obcy obiekt. Uruchomił systemy radiolokacyjne na granicy. Po południu trwało sprawdzanie. Polskie dowództwo chciało wyjaśnić niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Kolejne przesłuchania i zatrzymania w śledztwie dotyczącym sonda krypto. Dziś rano do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Funkcjonariusze zabezpieczyli wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności giełdy kryptowalut. Popularność roweru miejskiego chce przewrócić Szczecin. Miasto od września przygotowało dla użytkowników konkursy, nagrody i wyzwania. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę. Ci, którzy wypożyczają najwięcej, także mogą liczyć na nagrody. Są też bezpłatne lekcje rowerowe dla uczniów. Każda szkoła może zamówić rowery na taką lekcję, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
2: Wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły.
0: Promocyjna szczecińska akcja potrwa do końca miesiąca.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Od wtorku do czwartku ma wrócić upał z temperaturami do nawet 30 stopni. A jutro jeszcze chłodno, od 17 do 22 przeważnie, lokalnie na południu kraju do 23. Jutro już pogodnie, a deszcz spadnie jedynie na północy Polski.
3: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
4: Bon ton

0: Reklama.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie. Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
5: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
7: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
10: Bon Ton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki.

0: gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
0: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Rosjanie zadowoleni z wizyty amerykańskich wysłanników na Kremlu. Prezydent FIFA mimo kontrowersji chce kontynuować pracę. Trzylatek za kierownicą przejechał 20 metrów, skończył na słupie. Rodzice mają podwójny problem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie chwalą rozmowy z amerykańskimi wysłannikami wczoraj na Kremlu. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli ponad 3-godzinną rozmowę z Władimirem Putinem. O tematach tego spotkania mówi doradca Putina Jurij Urzakow.
1: Amerykańscy przedstawiciele starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili swoje zwyczajowe zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg rozwiązania tego konfliktu.
0: Dziś amerykańska delegacja jest w Kijowie. Witkoff i Kushner pojechali tam pociągiem z Rzeszowa, dokąd z Moskwy przylecieli w środku nocy. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Infantino, który pełni tę funkcję od 2016 roku, w ostatnim czasie wywołał ogólnoświatowe oburzenie po tym, jak ogłosił plan sprzedaży udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym firmom inwestycyjnym. 3-letni chłopiec za kierownicą samochodu rodziców. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Są bohaterkami lokalnymi, ale przykładem dla społeczności kobiet w całym kraju. Do połowy września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu stolicy Wielkopolski.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Chłodniej jeszcze dziś i jutro, od wtorku do czwartku, natomiast będzie bardzo gorąco, nawet 30 stopni na południu Polski. Ale jutro jeszcze od 17 do 22 lokalnie, na południu do 23. Będzie pogodnie, wiatr już spokojniejszy, a deszcz spadnie jedynie na północy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
3: Bonton Radio. Weekend.
4: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
5: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
4: O sobie.
5: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
6: Witam serdecznie, Agnieszka Mielniczuk ponownie. Do tej pory było z karwinkiem z owocami, a dzisiaj zupełnie na nowo. Dzisiaj prawdziwa ja z krzaków, bo jak wiecie, od czasu do czasu lubię sobie w te krzaki polatać. No i dzisiaj taki będzie piękny temat, tak mi się przynajmniej wydaje. Natura kontra sztuczność. Bardzo ciekawy, bardzo oryginalny, ale też bardzo taki kontrowersyjny z tego tytułu, że no bardzo dużo mamy tych elementów sztucznych, one nas otaczają z każdej strony. Bardzo często też posiłkujemy się wygodą, bo to mamy dostępne pod ręką. Możemy kupić, zejść do sklepu, wykorzystać to, co mamy dostępne, zapłacić i z gotowcem wyjść z takim materiałem już, który widzimy, wiemy, jak to wygląda i czy będzie nam się podobał, czy nie. Natomiast ja mam takie swoje takie prawdziwe podejście, ponieważ jak już wielokrotnie wspominałam, kocham krzaki i kocham to, co nas otacza. Stąd też ta natura kontra sztuczność dzisiaj pójdzie tak mocno w tą naturę. Czyli wszystko to, co mamy wokół siebie. A dzisiaj mamy jeszcze koniec sierpnia, początek września, więc piękny potencjał. Zaczyna nam się zmieniać otoczenie. Właściwie już się zmienia, nie zaczyna, tylko za każdym praktycznie tygodniem ono się zmienia. Żniwa się skończyły, więc etap zbóż, jest już za nami. Natomiast jeszcze przed nami ta piękna pora roku, bo jesień jest niesamowitą porą roku, gdzie my możemy praktycznie wykorzystać, wystarczy tylko otworzyć szeroko oczy albo zatrzymać się, to, co nas przyciąga, to, co nas zaskakuje, to, co wywołuje uśmiech na twarzy, to, co tą swoją taką fakturą, kolorem wybija się wśród naszego otoczenia. No i między innymi chciałabym się skupić na takich elementach jak dekoracje jesienne. Co my możemy dla siebie wykorzystać, idąc na przykład na spacer, na gdzieś na wycieczkę jakąś, wybierając się. Oczywiście nie mówimy tutaj o rezerwatach, mówimy tutaj o miejscach, gdzie swobodnie możemy się posiłkować. I przede wszystkim zachęcam do takiego włączenia w sobie przycisku stop. Czyli jeżeli jedziemy gdzieś, to tak zwolnijmy troszkę. Popatrzmy, że jeszcze mamy niesamowitą bazę, oprócz kolorów, to materiału dostępnego. I zachęcam tutaj, już jest ostatni dzwonek do zbioru tych traw, takich, które praktycznie zbieramy od czerwca do teraz, bo one teraz już są w takim złotym kolorze, ale jeszcze się nie sypią. Jeszcze możemy z nich zrobić na przykład wianki przepiękne, możemy zrobić ikebany, czyli bukiety z suszonych kwiatów. Zachęcam do terenów takich podmokłych, gdzie w dziczy rosną tutaj wszelkiego rodzaju trawy. Mam na myśli akurat trzcinę, bo trzcina o tej porze roku, czyli przełom sierpnia, końca sierpnia, wrzesień, jeszcze mamy chwilę do końca września, i jest najpiękniejszym potencjałem dla nas. Jest to przepiękny kolor, taki brąz z czarnym do szarości. W tym momencie, jeżeli ją sobie zetniemy, wstawimy w przewiewnym pomieszczeniu, w luźnym takim jakimś dzbanku, czy powiesimy, ona przepięknie nam się, słuchajcie, rozkwitnie i stworzy nam taki charakter dziczy w domu. Na tarasie na przykład też możemy sobie dekoracje zrobić, czy też przed domem, jeżeli ktoś ma taką możliwość. Także tutaj zachęcam, oprócz takich traw, tych wszystkich elementów, które teraz jeszcze możemy sobie wycinać, zaczynają nam już się powolutku, ale zaczynają wybarwiać liście. Więc te liście, najpiękniej wiadomo dąb, klon. Zachęcam też do liści gruszki, bo grusza przepięknie na czerwono nam się przebarwia. I słuchajcie, jakie my możemy kwiaty z tych liści robić. Tymi starymi technikami, co kiedyś nam babcia, przynajmniej moja babcia, też mi pokazywała, ale też techniki, które są nowe, nowoczesne, rozwiązania, no i nasza kreatywność, bo my możemy przecież też sami tworzyć. I te nasze elementy możemy fantastycznie wykorzystywać, oprócz dekoracji jesiennych, takich wokół naszego otoczenia, czyli do domu, tak jak wspomniałam, do tarasu, no to możemy się też pokusić w kwestii wiązanek, bo nam się zbliża tutaj jedno z tych takich świąt, które mamy jeszcze do końca roku. No i nie oszukujmy się, na 1 listopada jest ten taki stereotyp, że dużo plastików, są osoby, którym to przeszkadza, są osoby, które to kochają. No tak jest, więc mamy możliwość wyboru. Ja balansuję, bardzo balansuję, chociaż kocham naturę. To w momencie, gdzie mamy zajęcia i panie chcą się coś pouczyć, no to zawsze trzeba gdzieś taki element przechwycić, bo niekoniecznie wszyscy to akceptują i w drugą stronę. Stąd też jest to taka równowaga. Natomiast ja zachęcam. Słuchajcie, kora drzew, plastry drewniane, patyki, w tym momencie rdestowiec, jest to taki tak zwany nasz bambus polski. Jest to przepiękny krzew, dla mnie przepiękny. Ci, co go mają w swoim otoczeniu, no to mocno na niego narzekają, bo to jest jak pokrzywa. Jak już się posadzi go, to się tego nie można pozbyć. Natomiast można to przekuć w wartość taką florystyczną, czyli możemy takie patyki, ponieważ one wcale nie są takie tanie do kupienia. Także możemy tutaj wejść może w jakąś współpracę, jeżeli mamy dostęp do takiego krzewu. Przepiękne patyki w środku z pustą rurą, takie rurki, kapitalne. tutaj możliwość rozwiązań i do stroików i można jakieś robić na słoiki dekoracje w elementach tutaj rękodzielniczych i w tych elementach florystycznych. Także ja zachęcam, jak sobie gdzieś wypuścimy się w te nasze krzaki, żartobliwie nazywając to, popatrzeć, co my możemy to wykorzystać u siebie. Wracając do patyków, co mamy jeszcze? Jest takie krzew, my możemy go znać z owoców jesiennych, bo teraz jest jego też zbiór, nazywa się dereń. Ale my mówimy tu o dereniu takim jadalnym. Małe takie bordowe kulki, jak jeszcze wiszą na drzewie, są kwaśne, jak już spadają, to są bardzo dojrzałe. Może będę tutaj tak określała to, ci co wiedzą, to wiedzą, że z dereniówka to bardzo jest apetyczna i smaczna, ale to jest tylko i wyłącznie tutaj przestrzeń Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich. Wiedzą, jak to fajnie zagospodarować. Mówimy o owocach. Natomiast jeżeli mamy o przestrzeni naszego doświadczenia brać pod uwagę patyki, gałęzie czy korę, to ja bym tutaj dereń polecała, ale ten ozdobny. Taki jest dereń, który na wiosnę, w momencie, gdzie liści ma przepiękne czerwone gałęzie, patyki. I na jesień te patyki dalej są czerwone, bo one cały rok są czerwone, więc jeżeli potrzebujemy kolorów, no to te patyki przepięknie się wybarwiają, tak? Jesiennymi liściami czerwone patyki właśnie tego derenia, no są kapitalne do takich różnych elementów.

gałęzie, patyki, w ogóle patyki z brzozy. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że ja od czasu do czasu lubię coś takiego szalonego wymyśleć. No i jakiś czas temu robiliśmy miotły, stare miotły na bazie brzozy. Mogę tylko powiedzieć taką anegdotę, że jedna z uczestniczek, nie pytałam konkretnie o wiek, ale pomiędzy 80 a 90 rokiem życia, sędziwa pani, przyszła o lasce i powiedziała, że całe życie czekała, żeby się uczyć na, robić miotłę. I wyszła o lasce z drugim ręku, prawda, trzymając miotłę. Widok niesamowity, nawet jak teraz mówię, to się wzruszam i łezką wokół, bo tego nie da się zapomnieć. A uśmiech, taka radość stworzenia takiego swojego, no nie da się zastąpić. Brzoza ma w sobie taki potencjał, że oprócz tych takich czarnych naszych patyków, z których możemy robić i koszyczki, i wianki, i pleść warkocze, jeżeli mamy długie gałęzie, właśnie do stroików takich, do naszych dekoracji, nawet na tutaj 1 listopada, genialnie się sprawdza. Oprócz tego biała kora brzozy, czyli plastry malutkie, drewniane są fantastycznie, tylko trzeba je po prostu wysuszyć, pociąć, przeczyścić, wysuszyć. Patyki, no to już jest po prostu fantastyczna baza. I na jesień, i na wiosnę, na jesień w połączeniu z wrzosami, bo już nam wchodzą na rynek wrzosy i wrzośce. Pamiętajmy, że wrzosy w lesie są pod ochroną, więc nie kusimy się i tutaj nie prowokujemy niczego, ale już fantastyczne co nowo pojawią się za chwilę, albo praktycznie już są dostępne w różnych sklepach. Kolorowe wrzosy. I tu zachęcam, żeby sobie poczytać, jakie znaczenie ma w kulturze ludowej, naszej słowiańskiej, wrzos. My mówimy to o dekoracjach w tym momencie, więc te wrzosy możemy sobie wykorzystywać różnokolorowe, więc w tym momencie może zaproszę do piosenki o wrzosie, a my za chwilę się słyszymy.

0: Reklama.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na te

0: Salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
1: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
2: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
3: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
2: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
3: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
2: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
3: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
4: Reklama. Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
5: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
4: O sobie.
5: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
6: I wracamy z tematem dekoracji naszych jesiennych, takich, które my możemy sobie przemycić w nasze otoczenie, albo też zupełnie inaczej popatrzeć. Więc jeżeli chodzi o takie dekoracje, które mamy w otoczeniu, albo u kogoś, albo gdzie siedzimy, możemy zwrócić uwagę teraz na chmiel, ponieważ no, w pełni jest koszyczki po prostu niesamowitą taką swoją barwą, delikatnością przyciągają z daleka. Niesamowicie się też pnie po wszelkich nieugorach, gałęziach, słupach i w ogóle wszędzie, gdzie ma możliwość, więc jest taki inwazyjny. Mogę tylko przypomnieć, że wiosną te pędy chmielu, no to jedno z najdroższych dostępnych, naturalnych takich warzyw, bo to są nasze polskie szparagi, no i osiągają zawrotne ceny na rynku, więc oprócz tego chmielu na jesień, no to my na wiosnę możemy sobie poszaleć na patelni ze szparagiami, prawda, z taką naszą wartością odżywczą, ponieważ oprócz tego, że on wygląda, oprócz tego, że drapie i drażni nam ręce przy zrywaniu, no to ma niesamowite wartości odżywcze. Warto też zasięgnąć wiedzy i poczytać, może kogoś to zainteresuje i zechce też w to się troszeczkę bardziej zagłębić. Więc co my możemy z tego chmielu zrobić? No przede wszystkim wianki. Wianki, wieńce. W tym momencie go zrywamy, dlatego że jeszcze chwila on będzie już się obsypywał, więc nie uda nam się go zachować w takiej formie jak teraz. Czyli jeżeli my sobie zerwiemy, oczywiście obcinamy z niego te wszystkie liście, bo one momentalnie więdną i nie mają takiej tutaj wyglądu takiego, jakbyśmy chcieli, ale szyszki chmielowe, pędy chmielowe zakręcone po prostu na takim wianku, na stelażu takim z patyków nawet do wianku, spokojnie utrzymują się i w kolorze, i w takiej wartości, że wszystko przepięknie nam fajnie wygląda. Możemy też pokusić się popryskać, ale ja tutaj nie jestem zwolennikiem, tylko informuję, lakierem albo takim lakierem bezbarwnym, prawda, żeby gdzieś tam, jak będziemy widzieć, że zaczyna się nam coś sypać, no to żeby to skleić i żeby nam się to pięknie wszystko trzymało. Czyli już mamy kolejną wartość. Tu mieliśmy przepiękne gałęzie, patyki, mamy chmiel. W kolorze chmielu mamy w tym momencie jeszcze, słuchajcie, hortensję. Już jest ten czas, bo za chwilę ona zacznie nam przybierać ciemnej barwy po przymrozkach, tych takich naszych jesiennych, więc żebyśmy mieli ją możliwość zasuszyć i wykorzystywać czy to bukietów, czy też właśnie do dekoracji różnego rodzaju, no to jest ten nasz czas. Przepiękna zielona genialnie się

przechowuje i to naprawdę miesiącami utrzymuje się tutaj w swoim kolorze. Przepiękne są z przebarwieniami, czy do róż, czy do czerwieni, bo mamy przecież tych hortensji bardzo dużo. Jeżeli chcemy zasuszyć hortensję tą taką ogrodową w odcieniach bieli, no to po prostu wstawiamy w ją niewielką ilość wody i ona odparowuje i się zasusza. Możemy też do góry nogami oczywiście powiesić. Wszystko zależy od tego, co mamy do dyspozycji, jak możemy to sobie zagospodarować. No i co chcemy z tego później wykorzystać, tak jak chcemy to wykorzystać, bo jeżeli mamy duże baldachy, no to niech ono nam tutaj cieszy oko do samej wiosny. Z takich bardzo ciekawych roślin, które jeszcze fantastycznie nam się sprawdzają i teraz jest ten czas na zbiory, no to mamy, słuchajcie, strąki klonu, strąki jaworu, który jest świetny w swojej fakturze. Jeszcze jest zielony, jeszcze nie pobrązowiał. Mamy strąki akacji, robinii akacjowatej. Zaczynają się pojawiać zielone strąki, takie duże, jakbyśmy mieli szparagówkę na drzewach gledicji. Tutaj zbieramy ją niestety na wiosnę, ona wtedy jest wysuszona po zimie, ale są no, genialne, bo nawet ze 30-40 cm mają katalpa na tą chwilę. Ta katalpa, która ma takie duże liści, zawsze dużo jest po przymrozkach do sprzątania, no to ma niesamowite strąki dekoracyjne, które też możemy wykorzystywać i na jesień, no i w zimie do naszych strojków bożonarodzeniowych, tak? Bo tutaj jest ważne, że jeżeli teraz zbieramy sobie materiał, jakieś tam magiczne pudełko nasze, no to żebyśmy wiedzieli, do czego my to możemy użyć. Czyli oprócz jesieni, tych naszych teraz elementów kolorowych, my możemy to wykorzystywać w zimie do wszelkiego rodzaju właśnie dekoracji bożonarodzeniowych, stroików, do choinek, bo przepiękne są naturalne choinki, takie wiecie, robione ręcznie, gdzie my możemy poukładać tutaj, no i na wiosnę. Bo skoro wiosnę, to praktycznie na dworze no nie za wiele mamy, ale jeżeli my sobie coś podszykujemy, podzbieramy, no to te elementy skoro wiosny, czy też na Wielkanoc już możemy też fantastycznie połączyć. Z takich fantastycznych na jesień jeszcze elementów jest coś takiego jak pieniążek. To jest pospolita nazwa, natomiast to się nazywamy tak srebrniki Judasza. Jest to miesięcznica roczna. Dużo nazwy nic nie mówi, ale jak sobie będziecie jechać gdzieś i jeszcze na wsiach rośnie, taka roślina około 60-70 cm wysokości i w tym momencie ona ma takie przezroczyste, siwe, kremowe, takie pieniążki. I to jest właśnie ten pieniążek, który pięknie się zasusza i też no chyba jeden z najbardziej takich, oprócz wrzosów, najbardziej z takich roślin, która pokazuje nam jesień, tak naocznie, prawda? No i jest jeszcze jedna, jest to miechunka rozdęta. Znają ją wszyscy ci, co na wsi mijali takie koszyczki pomarańczowe. Ona już w tym momencie też się wybarwia, wściekły pomarańcz. Taki stereotyp wokół niej krąży, że jest trująca. Natomiast no, owoce dojrzałe są tutaj jadalne i są słodkie. Ja to się śmieję, że taka u mnie prywatna legenda powstała. Moja babcia Genia zawsze mówiła, że to jest jadalne, u niej rosło w ogródku. No i powiedzmy, do mnie dotarło ileś lat temu, że no przecież jak my byśmy wiedzieli, że to można jeść, że tak jak ona mówi, że to jest trujące, że to jest niejadalne, a jakbyśmy faktycznie mieli tą wiedzę, no to ona nigdy w życiu bukietu by nie miała u siebie w komorze, jak się wchodziło w ganku takim w drewnianym domu. No przecież tam by nigdy ten bukiet nie stał, bo my byśmy to wszystko dosłownie zjedli. Także widzicie, historie pięknie nam się układają, a do niektórych trzeba dojrzeć po iluś latach. I to jest też piękna wiedza. Nie w każdym ogródku rośnie i nie będzie w każdym ogródku rosła. Raczej rośnie tylko na wsiach, ponieważ jest rośliną inwazyjną. Tak jak pokrzywa i mięta, z korzenia nam się rozłazi taka czorcica po ogródku, no ale jesienią niesamowicie z dyniami pomarańczowymi. No to jest piękne połączenie i chyba jedyne takie. To już mamy trzy, tak? Mamy wrzosy,
Mamy tutaj naszą miechunkę i te nasze jeszcze inne dodatki, te najważniejsze takie, prawda, co nam się kojarzą. No ale powoli do tych patyków, drążąc temat, zachęcam jeszcze do pędów z winogrona. Dlatego, że winogron to takie pieruństwo, jak już się puści samopasem, jak mu się, nie będzie się go trzymało w ryzach, tylko pójdzie, no to jak nam się rozlizie, to mamy nadmiar materiału. No i najczęściej ten nadmiar materiału ląduje albo w kontenerze na śmieci, albo gdzieś jeszcze idzie do utylizacji, tak? Natomiast tych pędów, świeżych pędów, my możemy uwić przepiękne wianki. Oczywiście bez liści, tak? No bo liście tak samo jak czy w katalpie, czy w te duże liście, one bardzo szybko więdną. Tak samo w chmielu. Używamy szyszek, natomiast nie używamy liści do dekoracji, bo one brzydko, momentalnie brzydko wyglądają. Natomiast same gałęzie, nieraz jak pojedziecie może do hurtowni albo widzicie w sprzedaży, są takie patyki wybielone, pomalowane tak jakby kredą, wapnem, czymś takim. No to jest nic innego jak właśnie gałęzie winorośli, czy winogrona, czy winorośli. I jeszcze tutaj właśnie to łącząc, no to ta winorość, czy winobluszcz, nasz ten taki za chwilkę będzie się wybarwiał przepięknie na czerwono, też możemy robić fantastyczne rozwiązanie. Oprócz wieńców, takich elementów dekoracyjnych, na przykład na donice, no to my z tego winobluszczu, ponieważ on jest jeszcze bardziej giętki jak winogron, my możemy choinki uplatać naokoło, na stelażu, prawda, zrobić i mieć takie dekoracyjne choinki, na których możemy później umieścić nawet tylko lampki. Na wyjściu do domu, na taras, na balkon, element dekoracyjny, który możemy nieraz po prostu albo wielokrotnie zrobić z odrzutu, z takich tych technik zero waste, tak? Gdzie wyrzucamy, a niekoniecznie wiemy, co możemy z tym dalej zrobić. Więc w tym momencie już zapraszam na przerwę, ponieważ duża porcja oprócz krzaków i wartości natury musi być wsparta odpowiednią muzyką, więc zapraszam, a my słyszymy się już za chwilkę.

witam ponownie. A teraz jest pytanie, czy nam się chce tej natury? Bo to wiadomo, nie z każdym będzie rezonowało. Każdy ma swoje i ja to bardzo szanuję. Ale też trzeba mieć świadomość, że natura to jest potężna porcja pracy. Bo oprócz tego, że my idziemy na spacer, czy jedziemy samochodem i widzimy to wszystko przez okno, jak to się pięknie zmienia i nam się chce, no to trzeba sobie zadać pytanie, czy nam naprawdę się chce. Brudzić ręce, latać po tych krzakach, słuchajcie, z nożem, z sekatorem, często podrapać się, no bo nie oszukujmy się, tak to wygląda. Trawy są drapiące, tnące, nieraz skóra jest pocięta. Ja to kocham, mimo że czasami boli, ale ważne jest to, co powstanie, a jeszcze jak mam pomysł w głowie, więc już przepadłam solidnie. I zachęcam jeszcze raz do tego korzystania z tej pory roku, z tej dzisiaj, z tej jutro, z tej jeszcze przez najbliższe 2 tygodnie, ponieważ jak wspomniałam o tych trawach na samym początku audycji, o tych trzcinach, o tych oczeretach, które piękne mają też kwiatostany, są trudniej dostępne, ale skupmy się na trawach, to słuchajcie, jest jeszcze piękna rzecz, jak się zagłębicie, to z tych naszych traw, nie z samych kwiatów, nie z samych tych kwiatostanów, wiąch tych dekoracyjnych, prawda, które też możemy mieć w ogrodzie, bo jeżeli mamy miskanty, tużyce czy rozplenice, one też mają swoje wartości, które możemy wykorzystywać, tylko musimy sprawdzić najpierw albo poczytać, albo podpytać, które się nie sypią. Bo to jest ważne, bo jeżeli my sobie coś zaplanujemy, wysuszymy, a tam to wszystko, tak jak nieraz jest z pałkami, prawda, tuż strzeli i po naszym planie ambitnym, bo nam fruwa po mieszkaniu, no to musimy się pilnować, bo możemy oprócz ładnej dekoracji, która zachwyci nas na chwilę, mieć potężną porcję bałaganu. To jest też ważne. To słuchajcie, zachęcam do wykorzystania tych traw, ale tych listków z traw. Nieraz są przepiękne wianki właśnie z liści robione, z patyków, z trzciny tutaj, z traw tych takich jak na przykład tatarak. Są sposoby takie profesjonalne typu kędzon, gdzie możemy rozdzielić gałązki i zrobić nam włosy z trawy na przykład, albo po prostu bardziej praktycznie, jak ja to mówię, po naszemu, po chłopsku, nakręcone po prostu na desce w kręty i z ostrymi końcami sobie robimy tak jakby grzebień do trawy i sobie rozcinamy na drobne gałązki. Jeszcze kukurydza. Kukurydza to jest taki potencjał. Oprócz kolb naszych kukurydzianych, słuchajcie, z tych listków z korby kukurydzianej my możemy robić takie kwiaty. Ja robiłam i na jesień, właśnie na 1 listopada, te same zasuszałam, później za pomocą tylko wody wystarczyło je spryskać, zwilżyć, żeby one nabrały takiej jędrności, na wiosnę do palm wielkanocnych. Genialnie się sprawdzają właśnie kwiaty zrobione z tych liści kukurydzianych. No i tylko, jak ja to zawsze powtarzam, nas ogranicza nasza kreatywność. Czy mamy jakieś blokady, czy sobie poszalejemy, no i to, czy nam się chce. Słuchajcie, porcja materiału tego naszego otoczenia, tego naturalnego, jest bardzo duża. Jest jeszcze jedna przestrzeń, którą chciałabym poruszyć. Są to techniki zero waste, ale to już się pisze na kolejną audycję. Stąd też dzisiaj już serdecznie zapraszam. No i do usłyszenia. Agnieszka Mielniczuk, dziękuję Wam pięknie.

0: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
1: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
0: O sobie.
1: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
2: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Po pierwszej rundzie rozmów w Kijowie z Amerykanami trwa przerwa. Fundamenty, piramidy w łazienkach królewskich można wciąż zwiedzać. Polskie siatkarki bez medalu na Mistrzostwach Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Kijowie po 3 godzinach zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po przerwie ma rozpocząć się część druga spotkania rozszerzona, bo z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie wczoraj rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. O piramidzie w łazienkach królewskich w Warszawie pisał Stanisław August Poniatowski w listach. Teraz fundamenty piramidy odnaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Kordegarda piramidalna była pierwszą wartownią, później szynkiem, powstała w XVIII wieku. Oprócz fundamentów archeolodzy znaleźli sporo ciekawych przedmiotów, które potwierdzają funkcję budowli, potwierdza dr Arkadiusz Cegliński.
1: I znaleźliśmy kule muszkietowe, znaleźliśmy fajki ceramiczne. Wyobrażamy sobie tych żołnierzy z tymi fajkami na zewnątrz, już wymęczeni służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to.
0: Spacerujący mają ostatnią okazję, aby zobaczyć pozostałości Kordegardy. Niebawem zostanie zabezpieczona i zasypana, ale przedmioty, które przy okazji udało się wykopać z ziemi, będzie można oglądać na wystawie w Łazienkach Królewskich za niespełna 2 lata. Polskie siatkarki kończą Mistrzostwa Europy bez medalu, a jeszcze wczoraj miały szansę na złoto. Wczoraj jednak przegrały z Włoszkami, a dziś w meczu o brązowy krążek przegrały w Stambule z Serbkami 1-3. Drużyna trenera Stefano Lavariniego zajęła ostatecznie 4. miejsce w turnieju. Teraz rozpoczyna się finał pomiędzy broniącą tytuł Turcją a Włochami. Jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, jedynie na południowym wschodzie. Więcej rozpogodzeń, czarne opady deszczu pozostaną, ale tylko na północy Polski. Na termometrach do 18 stopni na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich do 22 na pozostałym obszarze Polski.
2: Bonton Radio Weekend.
3: Must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: Reklama. Kręci się szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci się większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
0: Reklama.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
8: Biały miś, biały wiś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama.

0: Podejrzany obiekt znad Białorusi okazał się dużym stadem ptaków. Kolejny zatrzymany w sprawie zonda krypto doprowadzony do prokuratury. Polskie siatkarki kończą na czwartym miejscu Mistrzostwa Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. To przelot dużego stada ptaków poderwał dziś do działania dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. DORSZ informowało po południu, że prowadzi czynności sprawdzające w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Tym razem był to więc fałszywy alarm. Służby zapewniają, że żadne tego rodzaju wskazanie systemu nie jest bagatelizowane. Wszystko wskazuje na to, że spełniły się przedwyborcze sondaże. Według badania exit poll niemieckiej stacji SDF, alternatywa dla Niemiec wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie z 44% poparciem. Wielu Niemców obawiało się wygranej w tym landzie skrajnej prawicy pierwszy raz od II wojny światowej.
1: Boję się o naszą demokrację, o nasze wartości. Mam nadzieję, że nie będzie faszystów w rządzie. Wiem jednak, że to nie jest opinia większości. Dlatego obawiam się dzisiejszego wieczoru. Różnice zdań między ludźmi są naprawdę duże. Kierunek, w którym to wszystko zmierza, nie jest jasny. Wiele osób nie wie, co będzie dalej.
0: Mówili naszemu reporterowi głosujący Niemcy przed lokalami wyborczymi w Magdeburgu. Roman Rzet został dziś doprowadzony do prokuratury w związku ze śledztwem zonda krypto. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że te czynności zapewne będą kontynuowane także jutro. Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowaluty BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Kilkadziesiąt tysięcy karteczek z modlitwami i prośbami do Boga pozostawionych w ostatnich miesiącach przez odwiedzających Jerozolimę usunięto ze szczelin ściany płaczu przed rozpoczynającym się w najbliższy piątek żydowskim Nowym Rokiem. Karteczki usuwane są dwa razy w roku przed świętami. Serbki okazały się lepsze w starciu z polskimi siatkarkami i to do Serbii pojedzie brązowy medal. Polki kończą Mistrzostwa Europy na czwartym miejscu. Poniedziałek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, jedynie na południowym wschodzie. Początkowo więcej słońca. Na północy jutro jeszcze możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach do 18 stopni na Podlasiu i lokalnie w górach do 22 stopni na pozostałym obszarze Polski.
2: Bon Ton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
4: Może mam wszystko, a może już całe.

Bonton Radio na 104,9 FM. A freak like me just needs infinity.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama. Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

0: Wojna na Ukrainie nie zakończy się przed zimą. Putin żąda zbyt wiele. Wybory w niemieckiej Saksonii wygrywa skrajna prawica według Exit Poll. Byli piłkarze Legii Warszawa na boisku uczcili 110-lecie klubu. Agnieszka Trajanowska-Bis. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie zakończyło się spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami Donalda Trumpa, Steve'em Witkowem i Jaredem Kushnerem. Nie ma szansy na pokój przed zimą, przekazał ukraiński prezydent. Powodują to niemożliwe do spełnienia przez Ukrainę rosyjskie żądania. Putin zapowiedział, że usiądzie do rozmów, jeśli Ukraina wycofa się ze swoich pozycji i odda Rosji ziemie leżące na wschodzie kraju. Po misji pozostała więc wola kolejnych spotkań. Termin i miejsce trójstronnych rozmów ma zostać ustalone w najbliższym czasie. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, ale wciąż nie jest pewne, czy będzie mogła rządzić landem. Tak wynika z Exit Poll o możliwych dalszych scenariuszach z Magdeburga. Nasz specjalny wysłannik Tomasz Rokowski.
1: Exit Poll dla telewizji ARD wskazuje, że AfD zdobyła 44,5% głosów, dla ZDF, że 44% to miażdżące zwycięstwo, ale wcale nie jest pewne, czy taki wynik przełoży się na samodzielną większość. Projekcje wskazują, że Alternatywie może zabraknąć jednego mandatu. Równie dobrze Saksonią-Anhaltem może rządzić koalicja CDU, SPD i Zielonych z poparciem Die Linke. Po exit polach nie mamy więc odpowiedzi. Poznawać zaczniemy je pewnie wraz ze spływającymi wynikami. Te wyniki to na pewno jednak porażka CDU, która ma mniej niż 20%, a landem rządziła od ponad 20 lat.
0: Wrażenie robi frekwencja wyższa o 20 punktów procentowych niż 5 lat temu, aż 80% uprawnionych Niemców w Saksonii-Anhalcie poszło do urn wyborczych. Bez medalu ze Stambułu wrócą polskie siatkarki. W meczu o zajęcie trzeciego miejsca na Mistrzostwach Europy uległy Serbkom 1-3 w setach. A ponad 70 byłych piłkarzy Legii Warszawa uczciło 110-lecie klubu na stadionie przy Łazienkowskiej. Rozegrali mecze w niestandardowym formacie 3x30 minut. Na boisku pojawili się przedstawiciele kilku pokoleń, m.in. Roman Kosecki, Dariusz Dziekanowski czy Łukasz Fabiański. Na ławce trenerskiej zasiedli m.in. obecny selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz jego poprzednicy Czesław Michniewicz, Stefan Majewski, Andrzej Strejlał czy Paweł Janas. Stopnie. Tyle maksymalnie pokażą termometry jutro w Polsce. Jedynie na Podlasiu i na terenach podgórskich do maksymalnie 18 stopni. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie trochę więcej przejaśnień. Na północy możliwe przelotne opady deszczu.
2: Słuchacie Bonton Radio.

Czy ja jeszcze wiem, jak to się wszystko obsługuje? Czy potrafię ciągle mówić do mikrofonu? No to się okaże w ciągu najbliższych 2 godzin. Muzyczne fantazje powracają na antenę Radia Bonton. Nowy sezon po wakacjach. Zawsze na wakacje jest przerwa, a po wakacjach rozpoczynamy ze zdwojoną siłą, a zwłaszcza dzisiaj, bo mnóstwo wspaniałych nowości do mnie dotarło w ostatnim tygodniu, czy ostatnich 2 tygodniach. To są nowości, które jeszcze się nie ukazały, ukażą się tej jesieni. Także będziemy je sobie spokojnie dozować. Przeważnie pierwsza edycja w nowym sezonie była poświęcona starym nagraniom, ale w związku z tym, że tak dużo nowości, no to dzisiaj praktycznie tylko i wyłącznie muzyka z nowych płyt. Po wakacjach muzyczne fantazje ruszają i powracają na antenę Radia Bonton. Zawsze będziemy się spotykać w niedzielę w godzinach od 20 do 22. No ale i troszeczkę dziegciów w łyżce miodu, tak to się chyba mówi. Za tydzień muzycznych fantazji nie będzie, wyjeżdżam, ale i za 2 tygodnie też muzycznych fantazji nie będzie, dlatego zdecydowałem się na audycję dzisiaj poświęconą nowościom. Za 2 tygodnie jeszcze to nie jest na 100%, ale na 90%. No, tak się poukładało, ale wrócimy w pełni już tak co tygodniu, spotkania będą co tydzień, no w drugiej połowie września. Dobra, no to w takim razie bierzemy się do roboty. Skoro powrót, no to niech będzie powrót.

So here I am once more. Z tej samej płyty, ale utwór The Web to na dobry początek dzisiejszego wydania muzycznych fantazji po raz pierwszy po wakacjach. To był początek numer jeden, no a teraz początek numer dwa.

Steve Hackett, jego eteryczny Spectral Mornings. To drugi początek i zarazem koniec początku, bo teraz już zaczynamy właściwą audycję. To było takie ciche, małe marzenie z dzieciństwa, żeby tych dwóch panów razem zagrało, tych dwóch guru gitary. No i teraz tam się to wszystko bardzo, bardzo ładnie połączy.

Próżno by na tej płycie szukać karkołomnych sol... Próżno by na tej płycie szukać karkołomnych solówek czy supertechnicznego grania, bo to przecież mistrzowie

inne. A że ja całe życie słuchałem tych panów, no to o każdej porze dnia i nocy ich styl rozpoznam. A sama płyta, to płyta, album zupełnie instrumentalny. Łączy, jaka jest tematyka albumu? Głębia, tajemnica i pierwotna potęga morza. Dla Steve'a Rothery między innymi inspiracją były jego wspomnienia z dzieciństwa i dorastania w nadmorskiej miejscowości Whitby, gdzie z zimą wsłuchiwał się w szum sztormowych fal. Tytuły na poszczególnych utworów nawiązują albo do morza, albo do wydarzeń związanych z morzem, czy to też do okrętów, jak na przykład K-129. Dzisiaj tak tylko przekrojowo, żeby z tą płytą się zapoznać, ale powrócimy na pewno do niej jeszcze w kolejnych audycjach. Dwa utwory kolejne, za nami Sunset, a teraz The Roaring Waves i The Storm.

Steve Hackett i Steve Rothery razem na jednym albumie zatytułowanym The Roaring Waves. On się już ukazał, a teraz muzyka z płyty, która ukaże się 26 września. Tak się składa, że na niej zawarty najkrótszy utwór zespołu i najdłuższy. Zaczynamy od najkrótszego.

2 minutki 43 sekundy. Najkrótszy utwór w historii Pure Reason Revolution. Chloe Alper brakuje, ale to drugi album bez udziału tej doskonałej wokalistki. Jednakże ta nowa wokalistka też daje radę i tych harmonii wokalnych nie brakuje na płycie. Terrifying Angels, tak się nazywa, 26 września się ukaże. No i też na tej płycie jest najdłuższy utwór zespołu, 14 minut 46 sekund, to za chwilę. Jak słychać w tym pierwszym utworze High Wire Heart, krążek przynosi zmianę stylistyczną, lekką, a może i nieco większą, ku zdecydowanie mroczniejszym, cięższym, bardziej agresywnym tonom. Zresztą Joe Courtney, lider zespołu, wyjaśnia, że po spokojniejszym i pełnym zadumie albumie Coming Up to Consciousness sprzed 2 lat, naturalną potrzebą była zmiana energii na bardziej surową, pełną potężnych riffów, grunge'owych warstw i złowrogich pejzaży dźwiękowych. No ale oczywiście pozostał charakterystyczny klimat, no i przede wszystkim wielogłosowe harmonie wokalne, to co najważniejsze dla zespołu Pure Reason Revolution. No to 2 kolejne utwory i tutaj uwaga, niespodzianka, Mariusz Duda na basie zagrał w jednym utworze Black Arrow Acrobats i zaraz ten utwór. Tymczasem Mariusz Duda ogłosił już wszemich wobec, że nagrywa nową płytę z zespołem Lunatic Soul i to będzie zespół Lunatic Soul. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie w składzie, no ale lada moment pewnie coś ujawni. A jako drugi to Hold Your Wrath i to jest ten najdłuższy w dorobku zespołu, 14.46, a ten wcześniejszy z Mariuszem Dudą 8.39, a więc całkiem pokaźna porcja muzyki Pure Reason Revolution w muzycznych fantazjach.

0: Świetna melodia na zakończenie dobrego, mocnego utworu Hold Your Wrath. Szkoda, że tej melodii nie pociągnęli i jakoś to jeszcze nie przetransformowali dalej. Pure Reason Revolution, płyta Terrifying Angels, wcześniej jeszcze Black Arrow Acrobats z Mariuszem Dudą i High Wire Heart. To nowa płyta, ukaże się pod koniec września. Na niej jeszcze kilka utworów, ale to już sobie odkładamy na późniejsze momenty. Późniejsze momenty września albo października. 21.08, słuchacie Muzycznych Fantazji, Tomasz Skibiński przed mikrofonem jeszcze pozostanie w ten sposób, czyli ja przed mikrofonem do godziny 22, a później za tydzień i za dwa tygodnie Muzycznych Fantazji nie będzie. Powrócimy znowu pod koniec września i wtedy na pewno utwory z płyt, które dzisiaj, bo to tylko takie zajawki, ale też i dużo innych, no bo jeszcze nie słuchaliśmy, a mam też i nowy Flower Kings, to on się ukaże w październiku. Jeszcze nie słuchaliśmy wspólnie Deep Purple, Pattern Seeking Animals, Lonely Robot. To wszystko przed nami. No ale teraz nowe wydawnictwo koncertowe grupy, która jest z nami od ponad 40 lat i zawsze w doskonałej, czy to studyjnej, czy koncertowej kondycji.
1: This one is called From the Outside In.

Zasłużone brawa. To formacja IQ i nowe wydawnictwo koncertowe zatytułowane Weekender 2026. To zespół IQ wykonuje takie spotkania, tak jak Marillion zresztą, weekendowe spotkania z fanami, na których gra dwa albo trzy wieczory muzyki. No i takie spotkanie z fanami miało miejsce w lutym 2026 w klubie Met w Wielkiej Brytanii, w miejscowości Bury. I właśnie zapis koncertu z tych dwóch czy trzech nocy zawarto na czteropłytowym boksie, albumie zatytułowanym Weekender 2026. Zresztą wcześniej był Weekender 2024. Tutaj mnóstwo wspaniałej muzyki, wiele rarytasów z dawnego okresu IQ, ale też i w całości odegrana nowa płyta No Dominion. A więc będziemy tego albumu słuchać jeszcze nie raz i do niego wracać, bo tu mnóstwo muzyki. 5 godzin może. Na dzisiaj jeszcze dwie kompozycje, dosyć długie. Najpierw to będzie It All Stops Here z dawnych lat i później Farther Away, trochę nowsza kompozycja, ale też mająca ze 25 lat, tak mniej więcej. IQ, koncertowo.

0: To musiały być niezapomniane chwile. Mam na myśli osoby, które uczestniczyły w tym koncercie. Zresztą taki weekender odbywał się w Zabrzu w roku ubiegłym, IQ. No niestety ja na nim nie mogłem być, ale to jeszcze nie wszystko stracone, bo IQ przyjeżdża do Polski w przyszłym roku w marcu na dwa koncerty. Jeden w Poznaniu, a jeden w Warszawie. Jeszcze trochę czasu mamy do marca. No i jeszcze powrócimy na pewno do muzyki IQ z płyty Weekender 2026. Trzy nagrania za nami, From the Outside In, It All Stops Here i Further Away. Będziemy się powoli żegnać, a spotkamy się prawdopodobnie dopiero za trzy tygodnie, bo przez najbliższe dwa tygodnie mnie nie będzie. No a na koniec jeszcze szybciutko krótki wstęp i muzyka. Clive Nolan, Songs of the Winter Throne. To nowy album Clive'a Nolana ukaże się w październiku. W przeciwieństwie do poprzedniego dzieła artysty, Song of the Wildlands, bazowało na mitach, a nowy album opowiada o autentycznych wydarzeniach historycznych. Więcej poopowiadam, jak będziemy tej płyty słuchali jeszcze w pozostałych fragmentach. Dodam tylko, że to już drugi album Clive'a Nolana w tym roku. Na początku roku mieliśmy musical dwupłytowy, no a teraz jego solowe wydawnictwo, inne niż wszystko co do tej pory. No i bardzo, bardzo interesujące. Za wspólnie spędzone dwie godziny dziękuję wszystkim. Tomasz Skibiński. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jesteśmy w kontakcie na Facebooku.
1: Hear my words. This is a tale born not in triumph, but in secrecy. In a fractured land of whispers and fear. Bloodline challenged, fate uncertain. Yet from those shadows would rise a king. Håkon Håkonsson. Born in snow, forged in fire. Remembered in a legend.

0: i wszystko gra. 104 i 9 FM.
1: J-Lo!

0: 104,9. Bonton Radio.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie